0: Zestresowanym studentom na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pojawił się pomysł, żeby przeciążonym młodym ludziom pomogły psy, które też potrzebują towarzystwa. Powstał projekt Czworonogi na kampusie, ale zanim radosne szczekanie rozlegnie się na uczelni, obie strony poznały się w schronisku.
1: Nie zawsze były to spacery, czasami był to po prostu student siedzący z pieskiem w wysokiej trawie, tak, i śpiewający mu piosenki.
2: Czyli to nie są takie zwykłe odwiedziny w schronisku, tylko to jest próba nawiązania relacji.
1: Absolutnie tak. Tak, instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
2: A widać, że studenci potrzebują takiego hamulca bezpieczeństwa.
1: Super szybki rozwój sztucznej inteligencji, tak? Wiele osób studiujących dzisiaj nie wie, czy będzie miało pracę, czy w ogóle zawody, do których się przygotowują, będą istniały za parę lat.
0: Tłumaczyła dr Ewa Chrostek z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka projektu, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. O czworonogach na kampusie możecie przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A teraz jeszcze zaglądamy za ocean. Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji. Zanim jednak sportowa rywalizacja, to w drużynie Hiszpanii urodzi nowa celebracja. Lamine Yamal obchodzi swoje 19 urodziny, a Victor Muñoz 23. Od kolegów z drużyny młodzi piłkarze otrzymali tort. Lamine Yamal, zdmuchując świeczki, miał jedno życzenie. Moim życzeniem oczywiście jest pokonać Francję. Krótko i konkretnie, Lamine Yamal. Początek meczu półfinału Hiszpania-Francja dziś o 21:00. Przed nami druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W najbliższym czasie w MON powstanie zespół negocjacyjny do spraw budowy stałej bazy amerykańskiego wojska w naszym kraju. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny, to będzie proces rozłożony na lata. Natomiast w ciągu najbliższych dni będzie powołany zespół negocjacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej.
4: W ciągu najbliższych dni, to znaczy w tym tygodniu?
3: W ciągu jeszcze? Najbliższych dni. Nie chciałbym tutaj
4: A
3: być
4: kto w nim będzie?
3: Zakładnikiem własnych słów. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister obrony narodowej, ale w oczywisty sposób wszyscy będziemy w to włączeni. Na przykład ja z racji odpowiedzialności zajmuję się bazami wojskowymi i infrastrukturą wojskową. Minister Zalewski zajmuje się sprawami kontaktów zagranicznych. Minister Sobkowiak zajmuje się kwestiami, które dotyczą uzbrojenia. Więc każdy ma swoją rolę i wszyscy w tym procesie będziemy.
4: Dobrze, a wiemy już, gdzie mniej więcej...
3: Pyta pan o konkrety.
4: O konkrety, dokładnie.
3: Konkrety są takie, że wysłaliśmy naszą ofertę ze Stanów Zjednoczonych. Mamy polityczne zielone światło. Wybraliśmy dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje, jeżeli chodzi o bazę amerykańską. To jest Wielkopolska i to jest Dolny Śląsk. Natomiast to nie jest tak, że nie może się pojawić jakaś inna lokalizacja.
4: No bo pojawia się pytanie, dlaczego Wrocław i Poznań, nie na przykład Suwałki, które są Suwałki, czy w ogóle Suwalszczyzna?
3: Z bardzo prostego powodu, dlatego że Polska od lat inwestuje w budowę zaplecza logistyczno-militarnego na terenie lotnisk, na terenie zachodniej Polski, właśnie pod kątem przyjęcia ewentualnej pomocy wojskowej ze strony NATO. I my wydaliśmy już około kilkunastu miliardów złotych na budowanie różnego rodzaju infrastruktury. I to będą pierwsze miejsca, które są oczywiste, dlatego że my już te koszty ponieśliśmy. Natomiast my mamy Amerykanów na wschodzie Polski, mamy ich w Orzeszu i mamy ich w Rzeszowie. Także zarówno wschód Polski, jak i zachód Polski będzie miejscem, gdzie będą stacjonowali żołnierze amerykańscy.
4: Panie ministrze, ile mogą potrwać takie negocjacje, takie rozmowy, takie ustalanie? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
3: Myślę, że
4: lat?
3: W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy mieć jakieś kolejne informacje, które można przekazać opinii publicznej.
4: A ile wiemy, ile na to wydamy? Jak ile to będzie kosztować?
3: To są zawsze inwestycje, które są współdzielone. To znaczy na pewno część kosztów poniesie budżet państwa, część kosztów poniesie strona amerykańska. Natomiast wszelaka infrastruktura, którą budujemy na terenie naszego kraju, zostaje w naszym kraju w sposób oczywisty. Polska dokłada też do obecności amerykańskich żołnierzy, partycypując na podstawie umowy zawartej wiele lat temu w obecności żołnierzy amerykańskich. Więc jest to współdzielony koszt, tak bym powiedział. Jest to też taki koszt, który uważam, że absolutnie warto ponieść.
4: To przechodzimy na chwilę do bieżącej polityki. Za chwilę wrócimy jeszcze do kwestii militarnych. Konsekwencje po wydarzeniach w Szpitalu Południowym, pana zdaniem, panie ministrze, są wystarczające?
3: Uważam, że one się jeszcze w oczywisty sposób przede wszystkim nie zakończyły.
4: Nie zakończyły się, dlatego że w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, czytamy, że 47% respondentów uważa, że konsekwencje są niewystarczające, a tylko 19% uznaje je za wystarczające. Ciekawe też jest to, że nie ma zdania w tej sprawie 21%, a 13% nie słyszało o tej sprawie.
3: Te sprawy ciągle prowadzi polska prokuratura i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będzie jeszcze o tych sprawach głośno.
4: Ale... Panie ministrze, prokuratura to jest jedna, ale druga kwestia to jest odpowiedzialność polityczna. Pojawiło się takie przekonanie, że pani minister zdrowia zostanie odwołana. Nie zostało. Jest pytanie o odpowiedzialność polityczną prezydenta Warszawy. Dwie pani wiceprezydent odwołane nie są najbardziej znanymi osobami w przestrzeni publicznej.
3: Ale to chyba nie chodzi o to, żeby to były osoby znane, tylko chodzi o to, żeby to były osoby odpowiedzialne za jakiś element funkcjonalny w tym systemie. Prezydent Trzaskowski wyciągnął konsekwencje od razu. Nie tylko w ciągu najbliższych, czy pierwszych 24 godzin rozpoczął tam kontrolę, ale została odwołana Rada Nadzorcza, zarząd i dwie panie prezydent, które zajmowały się tymi sprawami. Uważam, że postąpił właściwie i zaczął działać natychmiast. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby w każdym tego typu przypadku władze jakiegokolwiek innego miasta działały natychmiast. Mamy sprawę tego słynnego kontraktu na 26 tysięcy złotych za godzinę jednego z działaczy PiSu. Mamy zamknięty oddział, na którym operowano radnego PiSu.
4: Tylko kłopot polega na tym, że to oczywiście jest tak, że każda władza
3: ale ja
4: to
3: tylko
4: robiła.
3: Tylko dokończę.
4: Ale teraz to wy rządzicie.
3: Nie, ale ja tylko chciałbym dokończyć. Myślę, że najważniejsze jest to, jak konkretna władza reaguje. Myślę, że to jest klucz. No bo różnego rodzaju historie mogą się zdarzyć, nie powinny, ale się mogą zdarzyć, złe. I one muszą być napiętnowane i rozliczone. To jest wymiar tego, jak władza sobie poradziła w takim czy innym przypadku. Tutaj prezydent Trzaskowski stanął na wysokości zadania, kontrola natychmiast, działanie prokuratury natychmiast, Najwyższa Izba Kontroli natychmiast, odwołana Rada Nadzorcza, zarząd, dwie wiceprezydent Warszawy. To są konkrety, które się wydarzyły, a moim zdaniem to nie wszystko.
4: A co się jeszcze może wydarzyć?
3: To przede wszystkim działanie prokuratury.
4: Prokuratura to jest jedno, ale politycznie pana zdaniem jeszcze coś się wydarzy?
3: Politycznie to nie jest moja rola, natomiast jeżeli chodzi o kwestie prokuratury, to tutaj myślę, że wydarzy się sporo, bo chyba czarno na białym widać, że doszło tam do różnego rodzaju nieprawidłowości.
4: A nie obawia się pan, panie ministrze, że to jest jedna z tych spraw, która może, choć na razie tego nie widać w sondażach, bardzo zaszkodzić koalicji rządowej i koalicji obywatelskiej? Bo to jest taki skandal, który dotyka prawie każdego.
3: Każda zła sprawa, czy każda zła rzecz tego typu, która się wydarzy, odciska swoje piętno w oczywisty sposób. Dlatego tak ważna jest ta reakcja. My nigdy nie będziemy reagować tak, jak robi to właśnie PiS. Że wszystko pod dywan, zapominamy, nic się nie stało. Stało się, dlatego są te konsekwencje, dlatego są kontrole i dlatego trzeba tutaj stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak jest, i rozliczyć to do spodu.
4: Wróćmy do sprawy rocznicy Krwawej Niedzieli. To dobrze, że polski ambasador w Ukrainie mówi o ukraińskich ofiarach II Rzeczpospolitej?
3: Myślę, że przede wszystkim ambasador wypowiadał się w nurcie chrześcijańskim. I myślę, że to jest podstawa jego wypowiedzi. Natomiast jednoznacznie ambasador podkreślił zbrodnie ukraińskie.
4: Tak, i mówił, że nie ma symetrii, to jest oczywiście prawda. Ja się tylko pytam, czy to jest rzeczywiście dobry moment przy takiej eskalacji, w którym ambasador leje oliwę na wzburzone fale. No i trochę chyba w innym nurcie niż spora część opinii publicznej w Polsce.
3: Myślę, że przede wszystkim w nurcie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Natomiast nie ma tutaj symetryzmu i nie może być.
4: Ale czy obchody rzezi wołyńskiej, niedzieli krwawej, to jest dobry moment na takie słowa?
3: Ja tylko mówię i uważam, że to jest dzisiaj podstawa działań ambasadora, że to jest ten wymiar chrześcijański, który powinniśmy widzieć. Natomiast nie ma symetryzmu w tej sprawie, dokładnie tak jak powiedział ambasador. Sprawa rzezi wołyńskiej i ludobójstwa, która miała tam miejsce, I to przecież nie tylko w 1943 roku, ale tak naprawdę na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy do, de facto do końca wojny.
4: Tak, i nie tylko na Wołyniu oczywiście, jakbyśmy chcieli tylko, być uczciwi.
3: I nie tylko na Wołyniu, głęboko dotyka naszego serca.
0: Podkreślił szef MON. Całego wywiadu poprowadzonego przez Tomasza Terlikowskiego możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 80s.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Genetyka pomogła odkryć prawdę. 8 ofiarom zamordowanym w czasie zbrodni wołyńskiej w Późnikach przywrócono tożsamość. Estonia przygotowuje się na przypadkowe uderzenia dronów. W szkołach okna oklejane są specjalną folią. Gigantyczna inwestycja na polskim wybrzeżu. W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Osiem ofiar zbrodni wołyńskiej zidentyfikowanych po raz pierwszy dzięki badaniom genetycznym. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rodzinom zamordowanych w Późnikach na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy przekazano wczoraj noty identyfikacyjne.
2: O tym mordzie dowiedziałem się od swojej mamy i taty oraz od stryjenki, która ocalała razem z swoją córką. I wiedziałem dokładnie jako dziecko, że te ciała zostały pochowane w zbiorowej, potężnej skrzyni drewnianej na terenie cmentarza w Późnikach.
3: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
4: To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary, rzucone po prostu do rowu byle gdzie i byle jak. Ci ludzie zostali już zidentyfikowani, mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
1: Mówili potomkowie ofiar zbrodni w Późnikach Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec lata w Późnikach będą kontynuowane poszukiwania drugiego masowego grobu. Władze estońskiego Tartu zabezpieczają okna w szkołach specjalną folią ochronną. Ma ona chronić uczniów i pracowników przed odłamkami szkła w przypadku eksplozji, na przykład po ataku drona. Prace rozpoczęły się podczas wakacji, mają objąć wszystkie miejskie placówki oświatowe do końca roku. Władze podkreślają, że część szkół i budynków publicznych może w razie zagrożenia pełnić funkcję schronów. W regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów turmowych, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki wałki elektronicznej.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Od przyszłego poniedziałku zmiany w programie Czyste Powietrze. Wzrośnie wysokość dofinansowania na termomodernizację domów. Wydłużony zostanie czas na rozliczenie zaliczek. Z programu będą mogli skorzystać także nowi właściciele nieruchomości. Zniesione zostaną przepisy ich wykluczające. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
7: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniało tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
6: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu, uzyskanego bezpośrednio z morza. Wczoraj przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
8: Nie ma na to naszej zgody!
9: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
10: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
11: o to konkretnie
10: proszę.
11: Co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
10: Rozwiązywać nasze problemy.
12: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
1: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych, nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy, poświęcony wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylwariuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki.
13: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły?
14: Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
13: To było ponad 130 osób.
14: Do szpitala zgłosiło się 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
13: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
14: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, no bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
13: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przepadać w jednym czasie.
14: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia z Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun. I to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów. Więc jak na nasze warunki, było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
13: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
14: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No, podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i były opisywane również w Republice Południowej Afryki.
13: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
14: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun, tak żeby, jeżeli nie daj Boże zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, które wydawało się bezpieczne, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpieczne, bo również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
13: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
14: Nie, bo no, na początku, pracując w szpitalu, nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzno-objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. Bo mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki te oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
13: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
14: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później. No bo najgroźniejszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no, co najmniej kilkadziesiąt godzin.
13: No właśnie, jakie wnioski z tych badań wpłyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
14: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie. I pamiętam jednego mężczyznę, któremu oznaczyliśmy te markery uszkodzenia. Ale w związku z tym, że jego stan nie budził żadnych wątpliwości, a akurat wtedy była taka fala nowych ofiar, które przybyły, miał pobraną krew i po badaniu został wypuszczony do domu, ale na szczęście mieliśmy do niego numer kontaktowy, bo po pół godzinie przyszły wyniki badań i okazało się, że są bardzo wysokie. Więc zadzwoniliśmy do niego i ściągnęliśmy z powrotem. On był poddany później 24 godziny obserwacji, leżał przez chwileczkę w oddziale ratunkowym. Na szczęście kolejne badania pokazały, że ten poziom się obniża, czyli nie doszło do uszkodzenia takiego strukturalnego i mogliśmy pana bezpiecznie już wtedy wypisać.
1: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Karol, chodź na kawę.
16: No, bardzo chętnie, jak zapraszasz.
15: Pierwsza kawa...

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: O pełnej w studiu z najważniejszymi informacjami Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. Osobówka zderzyła się z ciężarówką na DK92 w Mazowieckiem. Na początek faktów ważne wieści dla kierowców. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Kraków szykuje się do budowy metra. Urzędnicy jeszcze w tym roku chcą rozpocząć badania geologiczne. Nad ranem utrudnienia na Krajowej 92 na Mazowszu w miejscowości Nowe Iganie w okolicy Siedlec osobówka zderzyła się z ciężarówką. Informację, którą otrzymaliśmy od Was na gorącą linię, potwierdził nam dyżurny oddział GDD KIA w Warszawie. Służby są już na miejscu, a na drodze tworzy się korek. Jedźcie ostrożnie. Samorządowcy apelują do rządu o pilne przedstawienie projektów reform w ochronie zdrowia. Chodzi o zapowiedziane zmiany mające wyeliminować nadużycia w szpitalach, między innymi rekordowe wynagrodzenia i przyjmowanie pacjentów poza kolejką. Do szczegółów przygotowanego w tej sprawie stanowiska samorządów dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Samorządowcy skarżą się, że znamy tylko ogólne kierunki reform, a wciąż nie ma konkretnych przepisów. To podkreśla Marcin Wojdat z Unii Metropolii Polskich.
4: Kluczowe jest to, jak będzie wyglądał przepis w kontekście potrzeb mieszkańców i tych, którzy tych szpitali korzystają, pacjentów.
3: Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich obawia się, że planowany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, będzie wyzwaniem zwłaszcza dla lecznic powiatowych z mniejszym budżetem.
5: Pewne rozwiązania zagrożą małym szpitalom, ale jeżeli mówimy na przykład o limicie górnym zarobków godzinowych, to spowoduje, że właściwie we wszystkich szpitalach pojawi się górny limit.
3: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
6: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
7: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
2: Dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. A w faktach teraz Kraków. Jeszcze w tym roku krakowscy urzędnicy chcą rozpocząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra. Ten etap przygotowań do inwestycji będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
8: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
2: Do tej pory na przygotowanie do budowy metra Kraków wydał około 1,5 miliona złotych.
9: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
2: Zagęszcza się skandal polityczny między Argentyną a Wielką Brytanią, a już w środę reprezentacja Anglii i Argentyny zawalczą o miejsce w finale Mistrzostw Świata. Jak zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan, futbol okazał się w tym przypadku punktem zapalnym.
10: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
2: Środowy mecz, którego stawką będzie finał mundialu o 21 czasu polskiego. O tej samej godzinie dziś Hiszpania zmierzy się z Francją. A my pozostajemy w temacie mundialu, bo zostali już tylko najlepsi. Jak wspominałem przed chwilą, pierwszy półfinał dziś o 21:00 w Arlington w Teksasie. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę w Atlancie Anglia z broniącą tytułu Argentyną. Kogo w roli faworytów widzi były reprezentant Polski Artur Wichniarek? Zapytał go o to Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
11: Panie Arturze, zacznijmy więc może od Hiszpanii, w której jeszcze się nie rozkręcił Lamine Yamal. Czy on zdąży dojechać na ten turniej?
12: No, niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół, prawda? Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, oprócz Lamine Yamala, też jeden z młodszych zawodników, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, dlatego De La Fuente posadził go w ostatnim meczu na ławce rezerwowych, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania, bo bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna. Oczywiście mam wrażenie, że w meczu z Francją nie jest faworytem, bo Francja z tych czterech zespołów, które dotarły do półfinału, gra najrówniej i gra chyba ten swój futbol, jaki oczekiwaliśmy.
11: To jest taki pierwszy naprawdę poważny sprawdzian dla Francuzów. Ja wiem, że oni już mieli w zasadzie same świetne mecze na tym turnieju, a jednak Hiszpania może postawić poprzeczkę zdecydowanie wyżej i to, o czym pan mówi, kilka asów w rękawie jeszcze. Niekoniecznie w najwyższej formie. Może oni dopiero teraz odpalą, może Ferran.
12: Na pewno muszą odpalić na ten mecz, bo jest to najwyższy czas do tego, żeby być w finale. To są mistrzowie Europy. Jeżeli weźmiemy chociażby historię dwóch ostatnich spotkań tych reprezentacji, to jednak Hiszpania zwycięska. To jest Hiszpania z Mistrzostw Europy, Hiszpania z Ligi Narodów, tak więc tutaj mają pewien handicap w stosunku do Francuzów, ale patrząc na to, jak Francuzi w tym turnieju się prezentują, jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due, no moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot, z Konzą, czy być może z Tchouaménim, tak więc jest w kim wybierać i jest Didier Deschamps, który patrząc na mecz i pierwszą połowę z Senegalem, otwarcie Mistrzostw Świata dla Francji, zobaczył, że to nie funkcjonuje i zrobił szachmat, czyli przesunął Olise do środka, Dembele na skrzydło i nagle zaczęło fajnie funkcjonować. Tak więc będzie to piękny mecz. Naprawdę reprezentacji, które mogą zachwycić. Francuzi już zachwycają. Hiszpanie muszą zachwycić w tym spotkaniu. Muszą zagrać na 100% umiejętności, możliwości każdy z tych piłkarzy, żeby móc wygrać z Francją i dotrzeć do finału. Tak więc zapowiada się piękne widowisko.
11: Czy Francja w ogóle ma jakieś słabe strony? Widoczne teraz, które mogą się dopiero ujawnić w jakiejś tam większej skali, pod większym naporem.
12: Myślę, że na razie Mike Maignan jest bramkarzem, który ma ogromne umiejętności, ale nie był do końca sprawdzony, a jak już był sprawdzany, to delikatne błędy już popełniał. Myślę, że lewa strona defensywy to jest Dean, zawodnik Aston Villa, w której gra świetnie, wygrał przecież Ligę Europy, ale jednak to jest chyba ta pięta Achillesowa i tutaj trafiamy na Lamine Yamala. Także jeżeli nie w tym meczu, to kiedy? Tak więc tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, który gra świetny turniej, tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele, tak, wspomagany chociażby Olise. No więc jest jeszcze Kylian Mbappé, który z Upamecano.
11: Właśnie Kylian dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
12: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé i takiego trenera chciałby Florentino Perez, który patrzy na ten turniej, jak jego zawodnicy wielkiego Realu funkcjonują w tych reprezentacjach, a nie funkcjonują u niego w Madrycie, no to myślę, że po trzecim takim meczu Mistrzostw Świata wyłączył odbiornik, już ich nie ogląda. Ale wracajmy do półfinału. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
11: I płynnie przechodzimy właśnie.
12: Jeżeli spojrzymy sobie na to, że Argentyna jest pierwszym zespołem w historii Mistrzostw Świata, który dociera do półfinału i nie musiał grać z żadnym zespołem z top 10 rankingu FIFA, No to jednak ta teoria spiskowa Leo Messiego, Infantino, że musi być w finale, być może ma i jest coś na rzeczy. Ale
11: słyszał pan określenie Wargentyna.
12: Tak, Wargentyna też słyszałem. Oczywiście ta pierwsza interwencja, czy brak interwencji VAR-u w meczu, ja sędziował wtedy Szymon Marciniak, i ten faul Leo Messiego, za który nie dostał nawet żółtej kartki, to myślę jest takie pokłosie tego, co się teraz dzieje. Ale Argentyna jest świetna, Leo Messi jest rewelacyjny, wspaniały, jest w formie życiowej, mając lat 30, prawie 9, to jest coś nieprawdopodobnego i do meczu ćwierćfinałowego to on ciągnął tą Argentynę, ale w tym meczu ćwierćfinałowym pojawili się tacy zawodnicy jak Enzo Fernandez, który strzelił już bramkę wcześniej, ale McAllister, jest i Lautaro Martinez i inni, tak więc Argentyna jest mocna i trafia na bardzo mocną Anglię z bardzo mocnym Bellinghamem i Harry Kane'em.
11: To dwa najpoważniejsze oczywiście argumenty naprzeciw tej wielkiej Argentyny, ale Anglia ma też dużo takiej, mam wrażenie, świeżości, dużo młodości. Tam naprawdę głębia składu może nie jest taka jak u Francuzów, gdzie mówimy o już wielkich gwiazdach, ale takich gościach, którzy za chwilę mogą być już na tym poziomie.
12: Ja bym powiedział tak, no Thomas Tuchel, czyli niemiecki trener reprezentacji Anglii, który jest w półfinale, który no był delikatnie podważany w Anglii, dzisiaj osiągnął już dobry wynik. Nie jest to wynik rewelacyjny, bo Southgate, czyli jego poprzednik, też był przecież w półfinale Mistrzostw Świata. Tak więc tutaj jest mieszanka ogromnego doświadczenia. Harry Kane, zawodnik, który mam wrażenie jeszcze dojrzał, przechodząc do Bayernu Monachium, w końcu zaczął wygrywać trofea klubowe. To jest zawodnik, który emanuje pewnością siebie w każdym kolejnym spotkaniu na tych mistrzostwach. Mamy Jude'a Bellinghama, który wrócił do tej dyspozycji, którą zaprezentował w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt, kiedy strzelił 23 bramki we wszystkich rozgrywkach i był rewelacyjny. Tu również jest tym liderem drugiej linii. Mamy Andersona, nieoczywistego zawodnika, który przechodzi za 130 milionów do Manchesteru City. Mamy Declana Rice'a. Jest problem oczywiście moim zdaniem delikatnie w defensywie, bo tutaj prawa obrona nie funkcjonuje, bo kontuzje, trzy czerwone kartki. No i tu mamy kolejny skandal w wykonaniu FIFA, prawda? Balogun, zawodnik, napastnik Amerykanów, jest odwieszony z tej czerwonej kartki. Może grać w meczu ćwierćfinałowym, a już na przykład Kwansa, który też dostał czerwoną kartkę, czyli prawy obrońca reprezentacji Anglii, jest zawieszony na dwa spotkania, więc Anglia już musiała radzić sobie bez niego, będzie musiała sobie radzić bez niego w półfinale. Jeżeli będzie mecz o trzecie miejsce, czy o finał, czy o wielki finał, o pierwsze miejsce, to będzie ten zawodnik do dyspozycji. Tak więc nie tylko piłkarsko przeżywa mamy ten mundial, ale również decyzje, które chyba nie do końca są decyzjami czysto piłkarskimi.
2: Z Arturem Wichniarkiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Okolice Tarnowa o 4:12 z burzą i ulewą. Uważajcie zwłaszcza na auto.
13: Słuchacie RMF

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, czas na fakty. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wypadku na Krajowej 92 w Mazowieckiem. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia. Eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. 3 oddziały w 1. Rewolucja w szpitalu powiatowym w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. W faktach pytanie, jak wpłynie to na pacjentów? Uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest Krajowa 92 między Kałuszynem a Siedlcami w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, na tym odcinku osobówka zderzyła się z ciężarówką. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. 2 tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, 2 poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały 2 magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Z początkiem sierpnia 3 oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
2: Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zgłosiło się ponad 21 tysięcy kandydatów. Opłacono łącznie prawie 38 tysięcy zgłoszeń na różne kierunki.
5: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
2: Mówi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu. Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
6: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminacja oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
7: Rozkręca się troszeczkę, wiadomo, pogoda no, nie pomaga, ale zaś te Krupówki, jak się tak zerknie z boku, to się już troszeczkę uzupełniają. Troszkę widać, że mniej ludzi ze wschodu, czyli Dubaj i Arabia, troszkę mniej, ale ogółem Litwa, Łotwa się pojawia, nie jest źle. Mówią, że po 15 ma być no lepiej, więc tego się trzymamy.
2: Rzeczywiście w drugiej połowie lipca pogoda ma się poprawić i powinno pojawić się więcej turystów. I tu kończymy to wydanie. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 6. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak się ubrać w ten wtorek? Rześko o poranku na...
8: Słuchacie RMF 80s.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF 80s.
1: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Dzień dobry, zapraszamy. A zaczynam od ważnych informacji z drogi krajowej 92 na Mazowszu.
4: 4 osoby zostały ranne po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym.
3: Potomkowie ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z Późnik odebrali noty identyfikacyjne.
4: To efekt pierwszych w historii genetycznych badań porównawczych.
3: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania.
4: Sąd odrzucił wniosek w tej sprawie.
3: O poranku ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 92 w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu na odcinku Kałuszyn-Siedlce.
4: Jak informowaliśmy w faktach, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. 4 osoby zostały ranne. 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej przywrócono imiona i nazwiska.
3: To dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym.
4: Wczoraj w Ministerstwie Kultury potomkowie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach odebrali noty identyfikacyjne.
5: Mam tutaj akurat te noty dotyczące mojego zamordowanego stryja Mikołaja i jego dwóch córek.
6: Była u pana w rodzinie żywa historia, często mówiło się o Późnikach?
5: Tak, w gronie rodzinnym tak i to samo też. Te wszystkie dane przekazywałem jeszcze żyjącym, młodszym ode mnie, członkom rodziny szafrańskiej.
6: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
7: To rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
4: Mówili Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski.
3: Dzisiaj mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
4: Tam podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
3: Nie będzie też nakazu zatrzymania go na terytorium Wielkiej Brytanii.
4: Takie decyzje wobec polityka podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości podjął Warszawski Sąd Okręgowy, rozpatrując wniosek prokuratury. O szczegółach Krzysztof Zasada.
8: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawienia nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła sędzia Anna Ptaszek, i prokuratura i obrońcy Ziobry potwierdzili, że były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych.
9: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
8: Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
3: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
4: No i będzie to pierwszy taki ośrodek poza gronem państw założycielskich agencji. Wiadomo już, że jej zadaniem nie będą wyłącznie badania kosmosu.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, to czym dokładnie będzie zajmować się Centrum Agencji w Polsce?
10: Poza badaniami na rzecz eksploracji kosmosu, co oczywiste, zadania centrum mają skupić się na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, tak by inwestycje w przemysł kosmiczny szły w parze z inwestycjami w bezpieczeństwo. Kosmos i obronność są bardzo blisko siebie. Bez przemysłu kosmicznego nie ma obecnie obronności. Bez rozwoju obronności nie ma eksploracji kosmosu. Idą ramię w ramię. Ocenia dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher. Centrum powstanie w Warszawie. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Stolica ma być łącznikiem całej sieci polskich miast zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego. Różne projekty i zadania będą mogły być realizowane w wielu polskich miastach.
4: Czy Hiszpania znajdzie słaby punkt w reprezentacji Francji, która na razie na mundialu zachwyca najbardziej?
3: Wieczorem pierwszy z półfinału w mundialu, w którym, zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka, faworytem są trójkolorowi, mając rewelacyjnego współlidera klasyfikacji strzelców turnieju, Kyliana Mbappé.
11: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
12: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
11: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
4: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią dzisiaj o 21:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Ty już masz wprawę, jeśli chodzi o pogodę na ten dzień.
14: Jasne, że tak.
2: To gdzie teraz będzie padać?
14: Teraz pada na przykład w Małopolsce, co więcej grzmi. Może tak się zdarzyć, że poranna burza spotka was też w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. I w ogóle burze dzisiaj w ciągu dnia, głównie na południu kraju, a na południowym wschodzie to nawet ostrzeżenia są, tam trzeba uważać.
2: A na północy będzie słońce?
14: Będzie słońce.
2: O, nad morzem dzisiaj piękne słońce,
14: ale
2: super.
14: Ale tam najchłodniej, tylko 21 stopni.
2: Ale będzie słońce.
14: Będzie.
2: A jak jest słońce, to jest ciepło.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Właśnie przyszła. Zaraz będzie ochrzan, że ją z pogody chcę wygrać.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Paryż po spotkaniu państw koalicji chętnych. W stolicy Francji pojawił się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Byli też przedstawiciele unijnych władz Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Do kolejnych rozmów dojść ma w Ukrainie. Daty na razie nie podano.
1: W deklaracji końcowej spotkania potwierdzono dalsze wsparcie Ukrainy, pomoc zbrojeniową i finansową oraz zwiększenie presji na Rosję. Jak zaznaczono, sprawiedliwy pokój może być zawarty tylko za zgodą Ukrainy.
2: Oszuści wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych, ostrzega CERT Polska zajmujący się bezpieczeństwem sieci.
1: Jak podkreślają eksperci, wiadomości zawierają link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy.
2: Bądźmy czujni, jeżeli dostajemy na przykład maila informującego o niespodziewanym zwrocie pieniędzy albo nagrodzie. Tak czytamy w komunikacie CERT Polska.
1: Dziś w Polsce po raz pierwszy wystąpi Bad Bunny, zwany królem latynoskiego trapu.
2: Artysta, który udowadnia, że można osiągnąć globalny sukces, nie śpiewając po angielsku.
1: Otwarcie krytykuje politykę imigracyjną Donalda Trumpa.
2: No, zapisał się też w historii jako pierwsza latynoska gwiazda koncertu organizowanego w przerwie Super Bowl, czyli finałowego meczu Mistrzostwo w futbolu amerykańskim.
1: Muzyka i polityka idą w parze.
2: A czy to samo można powiedzieć o wykształceniu i wysokości zarobków?
1: O tym już w faktach za pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem.
1: Wieczorem prezentacja lewego w Chicago Fire, o czym więcej w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Harmonogram na wieczór dość napięty. O 17.30 Lewy odbędzie pierwszy trening z nową drużyną. O 20.30 weźmie udział w powitalnej konferencji z trenerem i dyrektorem sportowym Fire, Gregiem Bartelerem. Pierwszy message od pana Roberta dla amerykańskich fanów jednak już jest.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
4: Zapowiedział na spotkaniu w ambasadzie USA w Polsce Robert Lewandowski, który w nowych barwach oczywiście zagra z numerem 9. Jeśli konferencja pójdzie sprawnie, to kapitan biało-czerwonych wyrobi się na pierwszy gwizdek w półfinale Mistrzostw Świata. O 21.00 w Arlington w Teksasie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Były reprezentant Polski Artur Wichniarek stawia na trójkolorowych.
7: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due. No moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
4: Sędzią VAR w spotkaniu Francji z Hiszpanią będzie Tomasz Kwiatkowski. Głównym arbitrem jednak nie Szymon Marciniak, a Iwan Bartos z Salwadoru. Marciniak czeka więc na finał, który wciąż ma szansę poprowadzić po raz drugi z rzędu jako pierwszy sędzia w historii. Niepewny los Cristiano Ronaldo w Al Nassr. Miejscowe media informują, że mistrz Arabii Saudyjskiej zalega z pensjami u piłkarzy. Jeśli chwilowy kryzys objąłby także wynagrodzenie Cristiano, to byłoby co oddawać. Rocznie słynny Portugalczyk ma zarabiać nawet około 200 milionów euro.
8: Jest Magic, jest wakacyjna prognoza pogody.
9: I jest też Jacek, który codziennie rano pyta mnie, czy dzisiaj też będzie padać?
8: Nie?
9: No
8: tak
9: więc
8: robię.
9: Ja odpowiadam Jackowi i wszystkim, którzy też się nad tym zastanawiają. Tak, będzie. Dzisiaj na pewno i nawet będzie burza. Mapy pokazują burzę już od 8 rano, na przykład w Tarnowie, Rzeszowie albo w Przemyślu. Podobnie po drugiej stronie Polski, na zachodzie, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim albo w Zielonej Górze. Tam też dzisiaj zagrzmi.
8: Ale szukajmy pozytywów na północy, na przykład nad samym morzem, może nawet pojawić się słońce.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński już na swoich miejscach. Zaczynamy.
2: Na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje.
3: Badacze będą szukać ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
2: Większość Polaków chce zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.
3: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Dobre wieści dla turystów nad morzem.
3: Lato wraca nad Bałtyk.
4: Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Oby tak dalej.
2: Jest siódma, to fakty RMF FM. Dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu w gminie Riwne w powiecie Kowelskim.
3: To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku jednego dnia ukraińska armia powstańcza wymordowała ponad 1050 osób.
2: W poprzednich latach wydobyto i pochowano szczątki ponad 650 ofiar. Teraz badacze będą poszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
5: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiem jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć, dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
2: Mówi w rozmowie z RMF FM ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
3: Te prace mają potrwać do 7 sierpnia.
2: Prezydent Donald Trump w czwartek o 21 czasu wschodniego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormuz.
6: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormuz i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
3: Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak uważa 65% pytanych Polaków. Przeciwnego zdania jest 22%.
2: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. A jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?
3: Na Powiślu w Warszawie zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert.
7: Magdo, dzień dobry.
3: No to zacznijmy od sondażu. Kto jest za zakazem?
7: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS, Nowej Lewicy, Polski 2050 i PSL-u i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. Co o zakazie sądzą warszawiacy?
8: Moim zdaniem ma to sens. Dlatego, że w tej chwili jest to wykorzystywane przez dzieciaki nieodpowiedzialne, które nie dorosły do tego. To znaczy ja bym był za tym, żeby rozsądnym ludziom dawać narzędzia do ich rozwoju, ale trzeba to w jakiś sposób oczywiście weryfikować.
7: W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom. I właśnie młodym Polakom oddamy jeszcze głos w faktach.
2: Szczegóły sondażu już teraz zobaczycie na rmf24.pl. Słonecznie i ciepło zapowiadają się najbliższe dni na polskim wybrzeżu.
3: Po ubiegłotygodniowych sztormach przyszła wyczekiwana przez turystów dobra pogoda. Ci, którzy przyjechali nad Bałtyk, zamierzają to wykorzystać.
4: W sobotęśmy przyjechali, jesteśmy z Drezdenka. Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Aby tak dalej.
7: Teraz coraz lepsza ta pogoda ma być. W tych kolejnych dniach się super zapowiada.
4: No, dokładnie tak. Na razie jest bardzo miło.
7: I widzę, że państwo moczą nogi, ciepła woda, czy raczej?
4: Cieplusieńka.
7: Tak?
4: Tak, pierwsze wejście to troszeczkę takie chłodniejsze. Jest, ale idąc tak tego, to aż za ciepło jest.
2: Usłyszała na świnoujskiej plaży nasza reporterka Anna Pałamar.
3: A następne dni, te najbliższe, będą jeszcze cieplejsze.
2: No, nareszcie. Kto ma teraz urlop i spędza go w kraju, dobrze trafił.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
12: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek. Wysyłacie nam SMS-y pod 3322 i wysyłajcie, bo wszystko z Jackiem sobie zawsze czytamy. No i tutaj ekipa z Piotrkiem na czele cieszy się, że wszyscy wrócili już z Chorwacji, że są z powrotem w Polsce w Chyżnem i że zaraz spadnie tam trochę deszczu. To województwo małopolskie. I właśnie w tym województwie, w ogóle na południu kraju, obowiązują dzisiaj ostrzeżenia przed burzami, więc to nie jest dobry dzień na spacery albo chodzenie po górach, mimo że temperatura powyżej 20 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Ale słyszałeś, niektórzy mówią, że za ciepło. Ciepła woda.
12: No bo na...
14: RMF 80s.
15: RMF 80s.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: O poranku ostrzegamy kierowców jadących S7 w Świętokrzyskiem. W Jędrzejowie w kierunku Krakowa na trasie zapaliła się ciężarówka.
2: Na czas gaszenia pojazdu droga będzie zablokowana. Akcja strażaków może potrwać nawet 2 godziny.
1: IMGW wydało ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed nawałnicami w 10 województwach.
2: Może wiać silny wiatr i padać grad.
1: Najmocniej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu województw lubuskiego i świętokrzyskiego. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie 2. progu podatkowego oraz jak przebiegły rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim?
2: Oto już za pół godziny w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski zapyta minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
1: Zapraszamy 8:02.
2: W najbliższym czasie większość uniwersytetów i uczelni wyższych poda wyniki rekrutacji na studia.
1: Czy waszym zdaniem obecnie posiadanie wyższego wykształcenia ma wpływ na wysokość zarobków?
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał opinię mieszkańców Warszawy.
3: Może mieć wpływ?
4: Wydaje mi się, że nie, to zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
5: Według pana, jeśli ma się wyższe wykształcenie, to przekłada się potem na to, że zarabia się po prostu więcej?
3: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak. No w jakichś biurowych pracach, no to na pewno, ale chęci przede wszystkim.
5: Pracowitość?
3: Chęci, tak? Pracowitość, chęci, tak. Dyscyplina, o.
5: A pan z jaką myślą wybierał studia, że to da większe zarobki?
3: Z taką myślą, że wciąż w większości branż, a ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia.
5: I co to znaczy, że trzeba je mieć?
3: Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
1: Czy wykształcenie ma wpływ na to, ile zarabiamy?
2: Znamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na ten temat. Opowiemy o nich w porannych faktach.
1: A jak jest według was? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Coś się zmieniło w pogodzie przez te pół godziny?

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Poznać najważniejsze fakty. A te zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Kolejne napięcie na Bliskim Wschodzie i znów pytanie o ceny paliw.
3: Sprawdzamy, czy kierowcy w Polsce zapłacą więcej na stacjach benzynowych.
2: Drugi próg podatkowy do zmiany.
3: Koalicja rządząca nie wyklucza podwyżki, ale tylko z inicjatywy rządu.
2: Za chwilę również ten temat w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Tarikowskiego dzisiaj minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Ale fakty zaczynamy od informacji z Małopolski. Na początek pilna informacja dla kierowców z drogi 52 w Małopolsce.
3: W Kleczy Dolnej ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy.
2: Tam zablokowana jest droga łącząca Wadowice z Kalwarią Zebrzydowską.
3: Utrudnienia mogą potrwać nawet 8 godzin.
2: Dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
3: Rakiety znów pojawiły się nad Zatoką Perską. W górę poszybowały też ceny ropy.
2: W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Igor, jak reagują światowe rynki na to zamieszanie?
4: No, tylko wczoraj ropa podrożała aż o 8%. Dziś mamy kolejne podwyżki. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $84. A przypomnę, poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
5: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
4: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu. Gdy obowiązywał pakiet CPN, zysk dla stacji paliw był ograniczony. Teraz tego limitu nie ma i odczuwają to kierowcy. W najbliższym czasie nie odczują na pewno ulgi. Przy tak drogiej ropie w kolejnych dniach paliwa będą drożeć.
3: Jeśli będziemy wprowadzać drugi próg podatkowy, to wyłącznie drogą rządową. Usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM.
2: Temat podwyższenia drugiego progu podatkowego był tematem wczorajszej rozmowy minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
3: Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
6: Dzień dobry,
3: czy
6: witam.
3: Taka ustawa się pojawi?
6: W koalicji rozmawia się na ten temat, co potwierdzają politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową.
7: Rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu.
6: Usłyszałem od posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic. Jednocześnie politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w tej kadencji Sejmu wprowadzenie drugiego progu podatkowego jest mało prawdopodobne.
8: Mam nieodparte wrażenie, że to jest też szukanie jakiejś uwagi politycznej w ramach pewnych problemów, które dotyczą określonych polityków w Polsce.
6: Usłyszałem od posła Mariusza Witczaka. Jednocześnie do Sejmu kilka tygodni temu trafiła poselska ustawa Polski 2050. Podwyższająca drugi próg podatkowy, jednak do tej pory posłowie się tym projektem nie zajęli.
9: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Witamy, dzień dobry.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam, pani minister.
11: Dzień dobry.
10: Pani minister, to będzie, nie będzie? Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
11: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. To jest propozycja Polski 2050.
10: Ale co na to minister?
11: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do polskich rajów podatkowych.
10: Co na to minister, bo to jest kluczowe pytanie.
11: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. My jako Polska 2050
10: gotowy na takie decyzje? To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
11: Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlategoś że ludzie oczekują...
10: To znaczy polityków Polski 2050.
11: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
12: Minister, ale...
11: To byłoby ogromny błąd polityczny, gdybyśmy się na taką słuszną i potrzebną zmianę nie odważyli.
10: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
11: Jest wola polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra
10: naszej koalicji. Czyli pani zdaniem jest szansa, żeby to zmienić?
11: Koalicji. Tak, jest szansa, żeby to zmienić. Należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
10: Jest jakiś inny niż idealny?
11: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów, pani banków w większym stopniu, żeby to się zdarzyło koalicyjnie.
10: Pani mówi o tym, co być powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Może na nas spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
11: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest
10: i
11: rozwiązanie.
10: Tak samo jest z tym podatkiem.
11: Rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i radialne. To
10: czy
11: nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
10: Ona
11: i
10: jest.
11: Teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
10: Czy jest wola polityczna premiera?
11: Uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili.
10: Pani
11: naprawdę
10: minister,
11: tak powinno być. Jeżeli
10: tylko
11: nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja
10: wyborów. Krótko, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
11: To jest pytanie, które stawiamy. Ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
10: Ale tak też pani nie usłyszała.
11: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej koalicji. Polska 2050 proponuje. Proponuje i to jest potrzebne. To jest naprawdę dla ludzi bardzo, bardzo potrzebne.
10: Przestawiamy kropkę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu RMF 24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: O przełożeniu wejchy podatkowej i nie tylko, poranna rozmowa w RMF FM.
2: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostaje w Radiu Informacyjnym RMF 24.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jak wakacje, to wakacyjna prognoza pogody.
13: Mapy pokazują, że dzisiaj po 17 od Łodzi w dół niemal wszędzie będzie padało, a od Łodzi w górę nie będzie. Poza małym wyjątkiem w okolicach Konina i Gniezna może być nawet burza. Rano na burze muszą uważać też województwa podkarpackie i lubuskie, a potem też dolnośląskie i małopolskie. Po południu deszcz będzie padał też na Śląsku, w okolicach Kielc, a temperatura powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: 8 minut po 8.
0: RMF 80s.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki z busem na drodze krajowej numer 78 w miejscowości Piaski w Świętokrzyskiem.
2: To odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Tam jedziecie teraz wahadłowo.
1: Po wypadku w Kleczy Dolnej na krajowej 52 w Małopolsce spodziewajcie się utrudnień również na kolei.
2: Jak wiecie z faktów, ciężarówka utknęła tam pod wiaduktem kolejowym.
1: Część pociągów nie kursuje.
2: Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Służby muszą sprawdzić, czy konstrukcja wiaduktu nie została naruszona. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
1: Jest nowe miejsce do składania dokumentów rekrutacyjnych dla tych, którzy chcą się uczyć w liceum imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
2: To efekt niedzielnej katastrofy budowlanej, do której doszło w pobliżu placówki. Nikomu nic się nie stało.
1: Marcin Buczak teraz w faktach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie i od kiedy uczniowie mogą przynosić dokumenty?
3: Dokumenty rekrutacyjne będzie można od jutra do poniedziałku składać w filii Miejskiej Biblioteki w Centrum Częstochowy. Chodzi o względy bezpieczeństwa, bo uszkodzona dawna bursa znajduje się w pobliżu liceum. W niedzielę wieczorem runęła tam jedna ze ścian. Pod gruzami, jak mówiliście, nikogo nie było. Budynek stał pusty od kilkunastu lat, był ogrodzony i przeznaczony do rozbiórki. I niewykluczone, że to, co się stało, przyspieszy teraz prace rozbiórkowe, bo w miejscu dawnej bursy planowane jest wybudowanie m.in. hali sportowej.
1: Marcin Buczek, dziękujemy.
2: A my z faktami wracamy o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Francja czy Hiszpania? Kto jako pierwszy awansuje do finału piłkarskiego mundialu?
1: Wieczorem w Arlington pierwszy półfinał, od którego zaczynamy fakty sportowe. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry.
1: Faworytem Francja?
5: Jeśli to stwierdzenie, to się zgadzam. To jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kylian Mbappé. Chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoizmu. Przynajmniej nie tylko, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
6: Niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół. Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania. Bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna.
5: Ocenia były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Pierwszy gwizdek w starciu Francji z Hiszpanią w teksańskim Arlington o 21:00, a pół godziny wcześniej w Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie Fire. W tym samym mieście jutro nasi siatkarze rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Zmierzą się z rywalami z najwyższej półki: Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami USA.
7: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować za final i zrobić coś tu na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczni, najmocniejsi przeciwnicy.
5: Mówił selekcjoner Nikola Grbicz. Polacy są blisko awansu do turnieju finałowego. W tabeli zajmują trzecie miejsce. Awansować nie udało się naszym siatkarkom, które w ostatnich dwóch edycjach Ligi Narodów zdobywały brązowe medale.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Co w pogodzie? O tym wie Magda Karwat-Marek.
9: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla aż 10 województw w południowej części kraju. Chodzi o porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Takie ostrzeżenia obowiązują dziś najpóźniej do godziny 23, więc weźcie to pod uwagę w swoich dzisiejszych planach. Natomiast na północy kraju dla odmiany zapowiada się pogodnie z temperaturą około 20 stopni, a często nawet więcej, na przykład na Podlasiu do 25.
8: A ja mam jeszcze jedną informację.
0: RMF 80s. RMF 80s.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: KI zawsze aktualne fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński.
2: Minister funduszy apeluje w RMF FM o podwyższenie drugiego progu podatkowego.
3: Zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
4: Polacy za ograniczeniem mediów społecznościowych dla nastolatków.
2: Młodsi są bardziej sceptyczni, tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
4: Za oceanem dziś wielkie piłkarskie święto.
2: Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę mundialu. Jeśli nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego, to będzie duży błąd polityczny całej naszej koalicji, przekonywała w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Minister funduszy była gościem porannej rozmowy RMF FM.
3: Jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl.
4: Polacy są za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Tak, takiemu rozwiązaniu mówi 65% pytanych. Od rana nasz wóz satelitarny jest na warszawskim Powiślu.
4: Ponownie łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert.
2: Ponownie dzień dobry.
4: Magdo.
2: Dzień dobry.
4: No i młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu jest mniejsze.
5: W przypadku osób po 40 zakazu oczekuje 70 i więcej procent zapytanych, ale już w wieku do 40 lat 60 do 30 połowa, a najmniej zwolenników zakazu jest wśród osób do 24 roku życia tylko 44%. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
6: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu. Szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
5: Usłyszałam od 15-latek. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl.
2: Wyższe wykształcenie ma coraz mniejszy wpływ na zarobki. Tak jest wniosek z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
4: A to temat na czasie, bo w tym tygodniu wiele uczelni poda wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki.
2: Z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale,
7: dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak można przeliczyć ten wpływ wykształcenia na wynagrodzenie?
7: Osoba, która dzisiaj w Polsce ma wykształcenie wyższe, zarabia średnio o 60% więcej niż osoba z wykształceniem średnim. Jeszcze 20 lat temu to było dodatkowo jeszcze o kilkanaście procent więcej. To pokazuje, że wciąż opłaca się absolutnie mieć wyższe wykształcenie, ale jego znaczenie stopniowo maleje. To potwierdza Aleksandra Majchrowska z Uniwersytetu Łódzkiego.
8: 20 lat temu osób z wykształceniem wyższym na rynku było zdecydowanie mniej. Przez ostatnie 20-25 lat na rynek pracy weszło około 9 milionów absolwentów uczelni wyższych.
7: Z kolei studenci komentują, że na studia poszli w pierwszej kolejności nie po wiedzę, tylko po kontakty, które mogą przełożyć się na zarobki.
9: Samo studiowanie to poznawanie i poszerzanie swoich znajomości. 3 kursy dadzą ci więcej niż 5 lat studiów.
7: Wykształcenie wyższe ma teraz prawie co czwarty dorosły Polak. Najlepiej wykształcone są osoby po 30, a wśród nich kobiety.
4: Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu.
2: Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji, a jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną.
4: W Atlancie, gdzie kilka minut temu wybiła północ, jest nasz specjalny wysłannik na decydujące mecze mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry, w Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał?
10: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu z samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
4: No i ten dzisiejszy mecz Francja i Hiszpania o 21:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Pytacie, co tam w pogodzie? No, specjalistka od tego jest jedna.
5: Tak, aż miło się patrzy na mapach, na województwo warmińsko-mazurskie. Tam sporo w ostatnich dniach padało, było zimno. Mieszkańcy i turyści na pewno pamiętają, a teraz pogoda zaczyna się poprawiać. 21-22 stopnie, podobnie na Podlasiu, a tam nawet cieplej, 24-25 stopni. I w tych północnych województwach nie powinno dzisiaj padać i tak sobie nie będzie padało aż do piątku.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: 5 minut po 9:00. Telefony dzwonią 12,2 miliony.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Znać najważniejsze fakty. Na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
3: Proponuje w RMF FM minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
2: Policyjna akcja przeciwko niebezpiecznej jeździe na elektrycznych jednośladach w Warszawie.
3: Wystawiono ponad 70 mandatów.
2: Noc zapowiada się emocjonująco.
3: W Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego.
2: A naukowcy mają radę dla nocnych marków.
3: Emerytalnej równości kobiet i mężczyzn chce liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Minister funduszy i polityki regionalnej mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy jej partia ma już gotowy projekt rozwiązań w tej sprawie?
4: Najpierw dyskusja, potem projekt, mówiła mi krótko minister Pełczyńska-Nałęcz.
5: Prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
4: Czego dotyczyć ma dyskusja? Konkretnych rozwiązań, które miałyby promować emerytalnie osoby posiadające dzieci.
5: Uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest
4: wiek
5: ekstra... To nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy, w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni, nie gorzej, tak samo.
4: Takie rozwiązania są niezbędne, bo jak przypomina ministra, co czwarty mężczyzna nie dożywa swojej emerytury, a to jest zwyczajnie niesprawiedliwe.
2: 74 mandaty po skontrolowaniu 324 jednośladów elektrycznych w Warszawie.
3: Stołeczna policja podsumowuje akcję pod kryptonimem e-bike przeprowadzoną na Śródmieściu i Mokotowie.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Za co, Krzysztofie, funkcjonariusze wypisywali mandaty?
6: Część jednośladów nie spełniała określonych prawem wymogów technicznych, a chodzi m.in. o ingerencję w blokadę prędkości. W ręce policjantów wpadła też nietrzeźwa osoba prowadząca hulajnogę. Wykryto także trzech poszukiwanych. Poważne zastrzeżenia mundurowych wzbudził sposób jazdy użytkowników tego sprzętu. W większości chodzi o hulajnogi, ale także rowery elektryczne i inny sprzęt napędzany prądem. To przede wszystkim nadmierna prędkość, niebezpieczna jazda po chodnikach, ale także przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. 21 spośród osób, które naruszyły przepisy, to byli nieletni. Policjanci wystawili 74 mandaty na kwotę w sumie przekraczającą 30 tysięcy złotych. W trzech przypadkach zabezpieczyli hulajnogi. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje na terenie stolicy.
2: Robert Lewandowski jest już w Chicago.
3: Dziś Amerykanie zaprezentują oficjalnie zawodnika Chicago Fire, informuje specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Robert Lewandowski w nocy czasu polskiego przyleciał do Chicago, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Dziś ma pojawić się na treningu, tu gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej. Mnóstwo obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, wyprowadzenia z centrum treningowego, żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu, a także zawodników poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. Z Chicago Paweł Żuchowski.
3: Jesteś nocnym markiem?
2: Uważaj, kiedy i co jesz.
8: Australijscy naukowcy pokazali, że osoby preferujące późne godziny aktywności są bardziej narażone na zaburzenia metaboliczne w porównaniu do osób wstających wcześniej rano.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Dzień dobry.
3: Grzegorzu, te badania prowadzono w grupie kobiet.
8: Tak, analizie poddano blisko 300 kobiet w wieku od 18 do 45 lat. Okazało się, że zarówno ranne ptaszki, jak i nocne marki spożywają w ciągu doby podobną ilość kalorii. Kluczowe znaczenie ma jednak pora spożywania posiłków. Osoby o wieczornym chronotypie rzadziej jadły rano, a częściej sięgały po wysokokaloryczne, bogate w węglowodany i tłuszcze przekąski późnym wieczorem i w nocy. Takie nawyki żywieniowe prowadziły do wyższego poziomu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, a także do podwyższonego poziomu cukru i lipidów we krwi. To zwiększało ryzyko choćby cukrzycy typu drugiego. Te wyniki nie są wielką niespodzianką. Potwierdzają, że ograniczenie jedzenia w późnych godzinach wieczornych jest dla zdrowia słów kluczowe.
2: No tyle, że ograniczenie jedzenia to jest jednocześnie najprostsza i najtrudniejsza metoda zrzucenia wagi.
8: No właśnie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 80s.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: 11 z nami Magdalena Bojtoń i Tomasz Bereński.
2: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA.
3: W związku ze sprawą Polskiej Fundacji Narodowej.
2: 17-latek bez prawa jazdy spowodował śmiertelny wypadek w Warmińsko-Mazurskiem.
3: A w Wielkopolsce nietypowy pościg.
2: Mężczyzna próbował odjechać skradzioną koparką ładowarką.
3: Dzisiaj w Warszawie koncert jednego z najpopularniejszych obecnie artystów na świecie.
2: O tym w faktach kulturalnych RMF FM.
3: Członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych.
2: Chodzi o Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, kierujących fundacją na początku rządów PiS.
3: Ze szczegółami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
4: dzień dobry, witam.
3: Co wiemy o sprawie?
4: Do zatrzymań doszło dzisiaj rano, w tej chwili trwają jeszcze związane ze sprawą przeszukania i działania zabezpieczające. Chodzi o dokumenty związane ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie.
5: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych.
4: Mówi rzecznik służb Jacek Dobrzyński. Przypomnę, kampania Sprawiedliwe Sądy była organizowana za pieniądze przekazane przez spółki Skarbu Państwa, a wątpliwe było nie tylko spełnianie przez nią statutowych celów działania PFN, ale też prowadzone przez nią działania propagandowe wspierające reformy systemu wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nadużycie uprawnień, o którym mówią śledczy, zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Po zakończeniu przeszukań obaj zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie.
3: Tragiczny wypadek na Krajowej 58 w Zielonce koło Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem.
2: Nie żyje 17-latek, który w nocy, kierując Audi, stracił nad nim panowanie i czołowo zderzył się z innym samochodem.
3: Chłopak, który nie miał prawa jazdy, wiózł 4 osoby, przekazała RMF FM oficer prasowa policji w Szczytnie, młodszy aspirant Agata Stefaniak.
6: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie pojazdu marki Audi byli nietrzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu.
2: W sumie do szpitali przewiezionych zostało 6 osób.
3: Policyjny pościg za skradzioną koparką ładowarką.
2: 25-latek z okolic wielkopolskiej Opalenicy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się okazuje, był pijany.
3: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten pościg?
7: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem koparką ładowarki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
2: Jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia tak zwanej koalicji chętnych, zapowiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Paryżu liderów koalicji.
3: Do Polski przyjadą m.in. żołnierze francuscy i brytyjscy, dodał szef rządu.
2: Na aukcji w Nowym Jorku pod młotek pójdzie dziś szkielet T-Rexa. Może osiągnąć rekordową cenę, nawet 30 milionów dolarów.
3: Licytacja wywołuje olbrzymie emocje nie tylko wśród kolekcjonerów, ale także wśród naukowców. Dlaczego? O tym nasz korespondent Bogdan Frimorgana.
8: Materiały reklamowe domu aukcyjnego Sotheby's jeszcze bardziej podnoszą temperaturę tej licytacji. Szkielet dinozaura ma 12 metrów długości i 4 metry wysokości. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm, jaki narasta wokół tej aukcji. Przestajemy traktować tego typu znaleziska jako eksponaty naukowe, a coraz częściej widzimy w nich dzieła sztuki, mówi profesor Susan Maidman z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Jak podkreśla, jeśli wystawiony na aukcji szkielet T-Rexa trafi do rąk prywatnego kolekcjonera, w pewnym sensie ponownie znajdzie się pod ziemią i nie będzie dostępny dla naukowców ani dla ludzi, którzy chętnie odwiedzają muzea.
3: Jak zakończy się londyńska aukcja?
2: Na pewno usłyszycie o tym w faktach.
3: Bad Bunny wystąpi dzisiaj w Warszawie.
2: O tym koncercie na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam.
3: Dzień dobry. Bad Bunny, jeden z najpopularniejszych obecnie artystów na świecie, po raz pierwszy pojawi się na polskiej scenie. Wieczorny koncert na Stadionie Narodowym to część trasy Debitir Armas Fotos. To i reggaeton, i latin trap, ale też pop, hip-hop, rock, tradycyjne karaibskie brzmienia. Portorykański artysta konsekwentnie śpiewa po hiszpańsku, strzeże prywatności, lubi eksperymentować z modą i ostro krytykuje politykę imigracyjną Trumpa. W Muzeum Narodowym w Lublinie od jutra można oglądać drugą odsłonę wystawy Czas Samurajów. Wrażliwe na światło japońskie drzeworyty zastąpią teraz inne.
9: Będziemy prezentować dużo pięknych pejzaży. Najsłynniejszą drogę z Kioto do Edo, dzisiejszego Tokio, liczyła 515 kilometrów, ale nie zabraknie także historii o zemście 47 roninów, którzy w imię lojalności względem swojego pana musieli popełnić zbiorowe seppuku.
3: To Małgorzata Siedlaczek z lubelskiego muzeum. Magazyn Vanity Fair pokazał pierwsze zdjęcia z filmu Behemoth. Jest na nich Pedro Pascal z wiolonczelą. Aktor gra muzyka, który wraca do Hollywood po latach występowania z orkiestrami symfonicznymi.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Halo dorośli, jeśli wzdychacie troszeczkę za starymi czasami takich obozów.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Stał w studiu Ewa Kwaśna. Witam i zapraszam. Rząd nie planuje powrotu do pakietu ceny paliw niżej, mimo rosnących cen ropy. Co musi się stać, by pakiet CPN wrócił? O to dopytywał dziennikarz RMF FM. Wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym mamy poznać w sierpniu. Mamy też w faktach doniesienia ze świata nauki. Tym razem badacze zajęli się uzależnieniem od zabiegów kosmetycznych. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej, ustalił dziennikarz RMF FM. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Fakty w południe otwiera Igor Skrzypek. Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
2: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie do stawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
1: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką, a pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
3: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
3: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany, według planu rządu, mają wejść w życie we wrześniu.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, to, że taki efekt jest, no chyba nie zaskakuje.
6: Absolutnie.
1: A jak dużej grupy osób, no jak rozumiem, głównie kobiet to dotyczy?
6: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało oznaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
1: Czyli problem ewidentnie jest.
6: Tak.
1: Jego przyczyny też chyba łatwo zidentyfikować.
6: Owszem, uczestniczki badania, które deklarowały nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, były szczególnie podatne na rozwój uzależnienia od zabiegów, zwłaszcza jeśli towarzyszyło temu niezadowolenie z własnego wyglądu. Popularność takich zabiegów rośnie, warto by nadążała za tym świadomość społeczna i czujność ze strony specjalistów, zarówno psychologów, jak i lekarzy medycyny estetycznej.
1: O kosmetycznych uzależnieniach przeczytacie również na rmf24.pl. A teraz świat filmu. Kultowe horrory wracają do gry. Powstają zdjęcia nowej wersji Carrie. Będzie nowa odsłona Koszmaru z ulicy Wiązów. W studiu z tymi informacjami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Mam
7: tak
1: się
7: jest.
1: Bać?
7: Tak, możesz.
1: A ja lubię się bać, lubię horrory. Co już wiemy o tych nowych produkcjach?
7: Freddy Krueger wróci w nowym filmie. Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych we śnie właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami, który w czasie ataków głośno się śmieje. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie według popularnej powieści Stephena Kinga o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu. Film Briana De Palmy, choć trudno w to uwierzyć, powstał pół wieku temu, a współczesne kino lubi wracać do klasyki horrorów.
1: Kasiu, a z czego to wynika?
7: No właśnie nie tylko z nostalgii. Tam są silne, rozpoznawalne ikony, które stały się częścią kultury popularnej. Motyw strachu przed nieznanym zawsze jest aktualny. Zmienia się odbiorca, no i sprawa pieniędzy ma znaczenie, bo rozpoznawalna marka jest mniej ryzykowna finansowo.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy. Ja zapraszam już na kolejne wydanie Faktów. Zajrzymy m.in. do Świnoujścia.
8: Fajnie.
9: Na plaży można posiedzieć?
1: Mhm. Polecam Fakty o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Trochę słonka dziś na mapie pogodowej też mamy. Okolice Łodzi, Gdańska, Olsztyna. Tutaj Suwałki już deszczowe, ale 23 stopnie. 24 mamy w Bydgoszczy, 24 również w Szczecinie, a 26 stopni Celsjusza w Katowicach. Jeżeli chodzi o deszcze, one będą też burze. Na razie widzę, że deszczowo może być na Dolnym Śląsku, też okolice Zielonej Góry, ale również wschód i południowy wschód też może być deszczowo. Uważajcie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Co nietypowego można przywieźć z mundialu? Taka...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

80s. RMF 80s.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasta w studiu Ewa Kwaśny. I groźne informacje na Wałnicy nad południowo-zachodnią Polską, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza. Z najnowszymi informacjami za moment. Dolnośląska reporterka RMF FM. Krajowa 52 i linia kolejowa zamknięte po uszkodzeniu wiaduktu w Kleczy Dolnej w Małopolsce. To oznacza duże utrudnienia, przede wszystkim dla kierowców. W faktach o 13 także o wdrożeniu w życie porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Gibraltaru. Gwałtowne burze nadciągnęły nad południowo-zachodnią Polskę. W ciągu zaledwie 2 godzin strażacy z Dolnego Śląska dostali ponad 100 zgłoszeń z prośbami o interwencję. Łączymy się z naszą dolnośląską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza?
2: W Jeleniej Górze, tam mamy burzę, ale także silny wiatr i ulewę. Studzienki nie nadążają z przyjmowaniem wody i wiele ulic jest podtopionych. Podlane są także piwnice i garaże. Tak jest m.in. na Mickiewicza, Karkonoskiej, Długiej, Moniuszki czy Grunwaldzkiej. Podmuchy wiatru powaliły też kilka drzew i zerwały linie energetyczne. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Dyżurny straży pożarnej powiedział mi przed chwilą, że telefon alarmowy praktycznie nie przestaje dzwonić. Silna burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
1: Gwałtownych burz należy się też dziś spodziewać w innych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. W 11 województwach obowiązują alerty przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Szczegółowe prognozy znajdzie się na rmf24.pl. Jeszcze informacja sprzed chwili. W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna ranny w pożarze, który wybuchł od uderzenia pioruna koło Urszulina na Lubelszczyźnie. Ranny to 31-latek, który ratował zwierzęta gospodarskie z płonącego budynku. Jak dowiedział się nasz reporter, mężczyzna ma poparzone ponad 50% powierzchni ciała. Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 52 między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia wiaduktu kolejowego wstrzymano ruch na tej trasie, a także na linii kolejowej, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Dzisiaj rano kierowca tira, ignorując znaki drogowe, wjechał pod wiadukt kolejowy i go uszkodził. Po wyciągnięciu ciężarówki okazało się, że wiadukt został przesunięty i w związku z tym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz poruszania się zarówno po nim, jak i pod nim. To oznacza zamknięcie linii kolejowej z Kalwarii Zebrzydowskiej do Bielska Białej, a także drogi krajowej nr 52, która biegnie pod wiaduktem. W tej chwili wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi, ale dla kierowców oznaczać to będzie bardzo poważne utrudnienia.
4: Europa według faktów RMF FM.
1: Jutro w życie wchodzi porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. Na linii londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, Gibraltar jest brytyjską kolonią. Jaki będzie miał od jutra status?
5: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze wspólnotą europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
1: W południowo-zachodniej Polsce, jak mówiliśmy, burze z silnym wiatrem. Pogoda natomiast dopisuje wypoczywającym w Świnoujściu. Na termometrach 20 kilka stopni i dużo słońca.
6: Fajnie.
7: Na plaży można posiedzieć?
6: Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
7: To chyba fajne wakacje.
6: Fajne.
8: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
7: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
8: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
1: Usłyszała na promenadzie w Świnoujściu nasza reporterka Anna Pałamar. Fakty wracają punktualnie o 14:00. Będzie m.in. o naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Oczywiście dalej będziemy dla Was monitorować sytuację pogodową.
0: RMF 80s.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: miedo.
1: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
2: Witam ponownie, zapraszam. Nawałnica nad Jelenią Górą wyrządziła wiele szkód. Na szczęście nikt nie został ranny. Zalane ulice i posesje również po przejściu nawałnicy nad Przemyślem. Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Świerskiego oraz Cezarego Jurkiewicza. W faktach mamy także ostrzeżenie dla kierowców podróżujących A4 w Małopolsce. Potężne nawałnice nad Jelenią Górą. W mieście i okolicach intensywnie pada i bardzo mocno wieje. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jaka jest w tej chwili sytuacja?
3: Na szczęście nie pada już grat, ale deszcz nie odpuszcza. Strażacy mają apel do kierowców i jak się okazuje, wiele aut ugrzęzło w rozlewiskach na ulicach.
4: I tu chciałbym zwrócić szczególną uwagę do Państwa, że jeżeli idziecie Państwo ulicą i widzicie, że ta ulica jest częściowo zalana, zatrzymajcie się, nie wjeżdżajcie. W ten sposób utrudniacie nam pracę i powodujecie zagrożenie dla samych siebie bezpośrednio. Przykłady już takie mamy dzisiaj w miasta, że auta utknęły.
3: Mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej. Wiatr był tak silny, że uszkodził konstrukcję dachu i ścian jednego z budynków. To magazyn fabryki przy Konstytucji 3 maja.
4: Z budynku zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma.
3: Burze mogą przechodzić przez cały Dolny Śląsk aż do godziny 23. Z Dolnego Śląska Martyna Czerwińska.
2: Nawałnica przeszła też nad Przemyślem. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, wiele posesji zalanych. Jak informuje nasz reporter, strażacy wjeżdżali dotąd do kilkudziesięciu wezwań. Jesteście świadkami burzy, czekamy na wasze filmy i zdjęcia. Ślijcie je na adres fakty@rmf.fm. Gwałtowne załamanie pogody spodziewane jest w Tatrach. Kto na górskim szlaku, niech nie zwleka i zawraca w doliny. Radzą ratownicy Topru.
5: Już widać gołym okiem, że mamy tych kilka sygnałów, czyli zachmurzenie, parno jest, to są takie klasyczne wskazówki właśnie jakichś zbliżających się wyładowań atmosferycznych. No i myślę, że tutaj to nie ma się nad czym zastanawiać, tylko już przy kompletnym braku widoczności to należy zawracać, bo pamiętajmy o tym, że z racji tego, że nie mamy dobrej widoczności, to będziemy musieli dłużej czekać na pomoc.
2: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce. Między Bochnią a Brzeskiem doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na jezdni w kierunku Tarnowa tworzy się korek. Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazała prokuratura regionalna w Rzeszowie, prowadząca śledztwo w sprawie wydania przez fundację blisko 8,5 miliona złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy.
6: Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego, zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Informował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Zatrzymany na Suwalszczyźnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz zatrzymany w Warszawie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz są właśnie przewożeni do Rzeszowa, gdzie mają stanąć przed prokuratorem.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Ruszamy w kolejną wakacyjną podróż z akcją Pyszne, bo polskie. Przez całe lato odwiedzamy miejsca polecone przez Was, naszych słuchaczy, i mówimy o smakach, które warto poznać. Z nami są już Magdalena Wojton i Maciej Sołtys. Witajcie.
8: Dzień dobry, jesteśmy.
9: Dzień dobry.
2: Już wyruszyliście, prawda, w trasę.
9: Tak.
2: Gdzie
9: tak.
2: Jutro będziecie? Zdradzicie?
8: Odkryjemy smaki Małopolski.
9: W Nowym Sączu odwiedzimy jedyną w Polsce plantację polskiego imbiru. W Łabowej zjemy pyszne ryby, a do karczmy u Walusia w Krynicy Zdroju wpadniemy na regionalną ucztę.
8: A wśród zgłoszeń w oczy rzucił nam się jeszcze jeden wpis od słuchacza Mateusza. Maćku, jak to było? Polecamy żurek z zajazdu Zagłoba w Jurkowie między Krakowem a Krynicą. Serwowane od ponad 30 lat. Od 1993 roku wydaliśmy ponad 400 tysięcy porcji. Tak napisał do nas Mateusz. No i wpadliśmy do Zagłoby, do Mateusza. W czym tkwi sekret? Czemu ten wasz żurek jest taki pyszny?
10: No ja mam w ogóle teorię, że żurek to jest najlepsza zupa na świecie. A dlaczego akurat do nas tak tłumnie ludzie przyjeżdżają na ten żurek? Myślę, że dlatego, że wkładamy dużo serducha w to, jak gotujemy, świeże lokalne składniki, no i tradycyjna receptura, która ma kilka.
8: No właśnie, bo ty obiecałeś, że powiesz nam, zdradzisz nam przepis na to cudo. No to słuchamy.
10: Przepis mogę zdradzić, natomiast na gotowe danie składają się trzy czynniki.
8: Tak?
10: Przepis, kucharz i kuchnia. Jeżeli będziecie mieć sam przepis i będziecie go chcieli odtworzyć gdzieś u siebie, to to nie wyjdzie, chyba że porwiecie mnie razem ze sobą.
8: Ewo, próbowaliśmy. No,
9: tak jest.
8: Bądźcie
9: jak Mateusz. Zaproście nas do siebie przez specjalny formularz na rmf24.pl.
2: Dziękujemy pięknie, polecamy Pyszne bo Polskie jutro od 7 w Faktach RMF FM i znowu będzie przepysznie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A to cały czas byle do lata w RMF FM jest 14.05 na...
1: RMF 80s.

w biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Będzie centralny rejestr miejsc noclegowych. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w najmie krótkoterminowym. Jest wniosek prokuratora generalnego do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. W faktach także Robert Lewandowski. Za 2 godziny pojawi się na treningu Chicago Fire.
2: Polonia oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
1: Jest 15. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
3: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
1: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. Skierowany dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora generalnego wynika z 5-krotnego unikania przez Grzegorza Brauna stawienia się na wezwania prokuratury w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów. Chodzi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności i znieważenie lekarki w szpitalu w Świdnicy. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień dobry.
1: Jakubie, co jeszcze mówią politycy?
4: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
5: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
4: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
6: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
4: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
7: O tym się mówi.
1: Za ponad 2 godziny Robert Lewandowski pojawi się na treningu zespołu Chicago Fire, a potem zostanie oficjalnie zaprezentowany w czasie konferencji prasowej. Na miejscu w Chicago jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co się tam teraz dzieje?
8: Odliczamy godziny do tego momentu, kiedy będziemy mogli zobaczyć tutaj Roberta Lewandowskiego. Czekają także kibice w koszulkach z przygotowanym dopingiem. Co to oznacza dla Polonii, pojawienie się tutaj Roberta Lewandowskiego?
2: No to jest wielki zaszczyt dla nas. Ja myślę, że Polonia jest bardzo zadowolona. Ja osobiście czekam na Roberta. Polonia oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
8: Słyszałem, że nawet miejscowy proboszcz dopinguje Robertowi Lewandowskiemu.
2: Tak, oczywiście. I proboszcz, i siostra zakonna. Robert jest znany na całym świecie, nie tylko wśród Polaków. Wśród Meksykanów znam tutaj. Wszystkich, kogo się pytam. Ludzi z całego świata.
8: Dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego, także krótka konferencja prasowa. Z Chicago Paweł Żuchowski.
1: Nasz korespondent będzie relacjonował na bieżąco powitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Będziemy się z nim łączyć również w kolejnych faktach, to już o 16.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
11: Mamy sporo alertów burzowych, także dotyczy to głównie południa, wschodu, delikatnie bardziej południowego wschodu i przede wszystkim też cała zachodnia ściana też może być burzowa, ale pojawia się też słonko. Ola o tym słonku trochę więcej wie.
12: Tak, dużo słońca dzisiaj nad Warszawą. Polecam bardzo serdecznie i z tego co wiem, to słońce będzie się pojawiać nad całym krajem i da się mocno we znaki w drugiej połowie tego tygodnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
11: No to ja wiem, że tak dzisiaj część ma słonko, część ma burzę.
0: RMF 80s.

0: w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. RMF 80s. Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Tragiczny wypadek niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Nastolatek na hulajnodze zginął po zderzeniu z nieoznakowanym radiowozem. Zalane posesje, nieprzejezdne ulice, burze przechodzą nad Polską. Jest już 500 interwencji strażaków. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy U-20, informuje szef MON-u. Przed kibicami piłki nożnej kolejne emocje mundialowe. Dziś pierwszy półfinał. Francja zagra z Hiszpanią. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w sprawie tej tragedii zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
3: Radiowozem podróżowało 3 policjantów. Jak przekazała mi aspirant Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Policji w Sławnie, kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło chwilę przed południem na terenie miejscowości Kowalewiczki. 16-letniego chłopaka, który jechał na hulajnodze elektrycznej, nie udało się uratować. Sprawą zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i prokuratura.
2: Prawie 500 interwencji strażaków, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Większość z tych zdarzeń dotyczy Dolnego Śląska. Nawałnica przeszła m.in. przez Jelenią Górę, ale także Lwówek Śląski, Zgorzelec i Kłodzko. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleni Góry. Informowałam już w faktach o tym, że pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. Tych uszkodzonych budynków będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Wciąż napływają zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
5: Jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie podawać dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koł.
4: W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach. W tej chwili zaczyna grzmieć we Wrocławiu.
2: Burze dały się we znaki także w Małopolsce i na Śląsku. W Chrzanowie po 40-minutowym oberwaniu chmury strażacy odebrali już ponad 30 zgłoszeń. A jak wyglądają skutki nawałnicy, która przeszła nad Przemyślem, zobaczycie na zdjęciach i filmach, które mamy na rmf24.pl. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi.
6: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
2: Wyjaśniał na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak. Kamysz.
7: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
2: W Arlington, tuż obok Dallas, dziś pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. W Atlancie natomiast wielkie wyczekiwanie przed jutrzejszym półfinałem pomiędzy Anglią i Argentyną. W stolicy amerykańskiego stanu Georgia jest nasz specjalny wysłannik na decydującą fazę właśnie mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy gorąco.
8: Jestem, dzień dobry.
2: Wojtku, co mówi się o dzisiejszym półfinale w Atlancie?
8: Mimo że mecz rozgrywany jest ponad 1200 km od Atlanty, to piłkarscy kibice, których jest tutaj naprawdę sporo, łatwo ich poznać po koszulkach swoich reprezentacji, wybierają się dziś do strefy kibica. Wśród nich będzie grupa Brazylijczyków, która bilety na półfinał w Atlancie kupiła, licząc, że zagra tutaj ich reprezentacja. Dziś, jak podkreślają, będą zdecydowanie wspierać Francję. A jutro na stadionie będą kibicować oczywiście Anglikom, bo jak słyszę, prawdziwy Brazylijczyk nie może kibicować Argentynie. Mam nadzieję, że Harry Kane i Jude Bellingham strzelą mnóstwo goli Argentynie. A ta dwójka na tym mundialu zdobyła już w sumie 12 bramek. Więcej, bo 13 trafień ma francuski duet Mbappé-Dembélé. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: Pierwszy gwizdek w meczu półfinałowym Francja-Hiszpania o 21:00. Fakty w RMF FM punktualnie o 17:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Fala upałów znów wybrała sobie Polskę na taki chyba super cel. Nie chce być inaczej. Mapy pogodowe mówią, że nie tylko dziś, ale też jutro takie gwałtowne wyładowania atmosferyczne to może być norma w ciągu dnia, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Tych burz możemy się spodziewać. Jutro na termometrach od 22 stopni na północy przez 25 w centrum do 28 na Podkarpaciu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: A jeśli chodzi o nasze wakacje...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?
1: Oder wir uns?
2: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
3: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Zapraszam. A w faktach najnowsze ustalenia reporterki RMF FM po nawałnicy na Dolnym Śląsku. Balony z kontrabandą spadały na Podlasiu i Mazowszu. Przechwycono ponad 55 tysięcy paczek papierosów. Ponad 170 psów ze schroniska w Nowym Targu wciąż czeka na przeniesienie do gmin, które powinny odebrać zwierzęta z tej placówki. Robert Lewandowski rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Już za chwilę jego trening z zespołem Chicago Fire. Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przechodzi przez Dolny Śląsk. Burza dotarła już do Wrocławia. Największe zniszczenia wyrządziła w Jeleniej Górze. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od Jeleniej Góry. Tam szkody m.in. w szpitalu przy Ogińskiego. Co się tam wydarzyło?
5: Kanalizacja burzowa nie przyjęła tak ogromnej ilości wody i zalanych zostało kilka oddziałów, w tym położniczy. Pacjentki z noworodkami musiały być ewakuowane do innych sal. Niestety dramatyczne chwile przeżyli też lekarze pracujący na oddziale intensywnej opieki medycznej.
6: Część z kilkunastu stanowisk OIOM-owych musiała zostać wyłączona. Pacjenci zostali zabezpieczeni. Żadnemu z pacjentów szpitala jeleniogórskiego nie grozi niebezpieczeństwo.
5: Powiedział mi Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi nadzór nad szpitalem. W tej chwili w placówce trwa wielkie sprzątanie.
4: A jak sytuacja we Wrocławiu?
5: Wystarczyło kilka minut ulewy, aby centrum miasta zostało dosłownie sparaliżowane. Ulice dosłownie toną. Nie ma przejazdu przez Słowiańską, Rejmonta czy Świętej Jadwigi. Na Kluczborskiej powalone drzewo zmiażdżyło zaparkowanego busa. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
4: To była Martyna Czerwińska z najnowszymi informacjami. Dziękujemy. 12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, przechwycono w sumie 55,5 tysiąca paczek papierosów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię.
7: Dzień dobry.
4: Gdzie natrafiono na kontrabandę?
7: Głównie w województwie podlaskim. Tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną. Rozerwana paczka wysypała papierosy. Te trzy balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Miały doczepionych 8 paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów. Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły dwie osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się nimi także prokuratura.
4: Trudna sytuacja w schronisku dla psów w Nowym Targu. Placówka została zamknięta przed 2 tygodniami decyzją powiatowego lekarza weterynarii. Do dzisiaj 43 gminy, które miały podpisane umowy, powinny odebrać swoje zwierzęta. Niestety większość tego nie zrobiła. Ponad 170 psów nadal czeka. Co się z nimi stanie? Nasz reporter Maciej Pałachicki pytał Kazimierza Pawluśkiewicza ze schroniska i lekarza weterynarii Darię Luberdę.
8: Myśmy się tyle lat zajmowali psami, także jutro się też będziemy zajmować, bo niestety one potrzebują coś zjeść, lubią jak się posprząta konik, wodę naleje, no i przejdzie konik, no i wyprowadzamy na wybieg i dalej, bo przecież to, że tam w przepisach jest jak jest, no ale my się opiekujemy tymi psami bez przerwy. Dzisiaj się nimi opiekujemy, jutro się będziemy tak samo opiekować.
9: Wszystkie gminy dostały zalecenie, że mają odebrać pieski. Część już jest umówionych na kolejne dni, także no czekamy. Część z nich czeka jeszcze na właściciela, część czeka na odbiór z gminy, z której pochodzą.
4: Gminy mają problem z odebraniem swoich psów, bo nie mają ich gdzie umieścić. Dlatego opiekunowie apelują do mieszkańców Podhala, by jak najszybciej adoptowali schroniskowe czworonogi. Ale z wielu z nas, nie tylko mieszkańców Podhala, może dać potrzebującym zwierzętom nowy dom. Może akurat szukacie czworonożnego przyjaciela?
10: Gwiazda w faktach RMF FM.
4: Robert Lewandowski za chwilę rozpocznie trening z zespołem Chicago Fire, rozpoczynając nowy etap w swojej karierze. W centrum treningowym chicagowskiej drużyny jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Będziemy mogli zobaczyć 15 minut tego treningu, potem dziennikarze zostaną wyproszeni, Robert ma poznać drużynę, a następnie odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS. Klub liczy nie tylko na gole Polaka, ale też na ogromny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w mieście, gdzie mieszka jedna z największych polskich społeczności w Stanach Zjednoczonych. Kibice są ciekawi, czy Lewandowski odmieni sportowe losy Fire i przyciągnie na stadion nowych fanów. Na prezentacji sprawdzimy, jaka atmosfera panuje wokół tego transferu. Z centrum treningowego Chicago Fire, Paweł Żuchowski.
4: Chcecie wiedzieć właśnie, jak wyglądał pierwszy trening Lewego w Chicago? Słuchajcie faktów RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Jutro, za wyjątkiem północy i północnego zachodu, spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a także burz, lokalnie burz z gradem, więc bardzo proszę, miejcie to na uwadze. Jutro trzeba będzie uważać na siebie, zwłaszcza, że w czasie burz porywy wiatru osiągną nawet 70 km na godzinę. W ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu do nawet 29 na Podkarpaciu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Mam wrażenie, że te wakacje w pogodzie to taka...
2: Pakujesz się nowych stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam ponownie. Pierwszy projekt reform systemu ochrony zdrowia za tydzień. Takie zapewnienie usłyszał reporter RMF FM od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mają dotyczyć w pierwszej kolejności wynagrodzeń w szpitalach.
3: Te zarobki są dzisiaj jedne z najwyższych w Europie, zarówno dla lekarzy, jak i dla pielęgniarek.
2: Minister Sprawiedliwości pisze do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. O uwagę prosimy też kierowców na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewnia w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe pensje wybranych lekarzy. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, którym projektem Rada Ministrów ma się zająć w pierwszej kolejności?
4: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
3: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków, przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
4: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
2: Waldemar Żurek pisze do służby imigracyjnej i celnej USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży. Polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym dokumentem. Krzysztofie, czego konkretnie domaga się minister Żurek?
5: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, o potwierdzenie, czy w ogóle polityk przebywa w USA. Po drugie, minister chce poznać datę i miejsce oraz formę przekroczenia przez niego granicy i okres, na który ma pozwolenie na pobyt. Kolejna sprawa to informacje o szczegółach dokumentu, na podstawie którego Ziobro przekroczył granicę. Waldemar Żurek chce też się dowiedzieć, czy Ziobro złożył w Stanach wniosek o azyl albo inną formę ochrony przed deportacją.
6: Będziemy jutro pewnie wysyłać to pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
5: Minister poinformował też, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Liczy 300 stron, teraz trafił do tłumaczenia. Być może tłumacze zakończą swoją pracę w ciągu tygodnia.
2: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Kutno-Północ, Kowal w kierunku Gdańska. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i jedna osoba jest ranna. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Służby kierują na zjazd na węźle Kutno-Północ. Niewybuch znaleziono na warszawskim Mokotowie na terenie budowy w okolicach skrzyżowania Wołoskiej i Domaniewskiej. To prawdopodobnie pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Teren został ogrodzony i zabezpieczony przez policjantów. Znalezisko ma zabezpieczyć patrol saperski. Ewakuacja nie była konieczna. Czy wzorem rozwiązań z innych krajów Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia? Z sondażu przeprowadzonego przez Opinia 24 dla RMF FM wynika, że tak. Za ograniczeniem dostępu do społecznościówek dla młodych ludzi opowiedziało się prawie 2/3 dorosłych Polaków. Co na takie rozwiązanie sami zainteresowani?
7: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi, ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
8: Ale to... pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
7: Tak, pilnuję.
9: Dzisiaj dużo może wyjść.
10: 4 godziny.
7: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
10: No mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
8: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyście go ze zrozumieniem, czy nie?
7: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl. A w Radiu RMF24 już za chwilę program Polska Polityka. W faktach z nami jest już Barbara Brodzińska-Mirowska. Witamy. O czym dziś u Ciebie?
11: W polskiej polityce będziemy dzisiaj zerkać w stronę Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównej partii opozycyjnej, i zobaczymy, w jakim kierunku ta partia zmierza i czy utrzyma swój kurs, dlatego że w sondażach stabilnie, ale nie satysfakcjonująco. Zapraszam.
2: Zapraszamy i polecamy Polska Polityka w internetowym radiu RMF 24. Warto posłuchać. O 19 w Studiu Faktów zamelduje się Anna Wachowska. Ja dziękuję za uwagę i spokojnego wieczoru życzę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 80s.

0: kwietniu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM o 19. W nich zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska.
2: Witam i zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. Od ważnych dla kierowców informacji rozpoczniemy fakty o 19. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 600 razy. A na koniec pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Tragedia w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. W wypadku na drodze wojewódzkiej 948 zginęły dwie osoby. Najpierw betoniarka zderzyła się z busem, a potem przewróciła się, przygniatając rowerzystkę. Ani kobiety, ani kierowcy betoniarki nie udało się uratować. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem. W Szczepankowie, chodzi o trasę Biskupiec Szczytno, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana z utrudnieniami. Musicie się liczyć przez 3 godziny. Dwa samochody zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Rudy Śląskiej między węzłami Gliwice-Sośnica i Zabrze Południe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia.
3: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
2: Ponad 600 interwencji zanotowali dziś strażacy z powodu gwałtownych burz. Gdzie mieli najwięcej pracy? Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry. Najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku. Tam cały czas usuwają skutki nawałnicy, która dzisiaj po południu przeszła nad Jelenią Górą. Usuwają m.in. drzewo, które przewróciło się na budynek, w którym znajdują się mieszkania i punkty usługowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ponad 100 interwencji związanych z pogodą jest w rejonie Krakowa i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowej Polsce będą aktualne jeszcze co najmniej do 23:00. W rejonie właśnie Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, a także Katowic i Dąbrowy Górniczej są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia.
2: Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
5: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy, niektórzy z nas, do telefonów.
2: Komentuje w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
6: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnych rodzajów przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
2: Mówi nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u. Wyniki sondażu możecie przeanalizować na rmf24.pl. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował z drużyną Chicago Fire, której piłkarzem został pod koniec czerwca. Polski piłkarz pojawił się na murawie w różowych korkach i szarej koszulce treningowej. Został powitany przez kolegów z nowego klubu oklaskami. Tę część treningu widział korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Widzimy Roberta Lewandowskiego z dużej odległości, naprawdę kilkuset metrów. Ma odbyć się jeszcze także konferencja prasowa, być może będzie szansa na zadanie pytań. Wiemy, że rano tutaj w klubie Robert Lewandowski przeszedł badania, testy medyczne, także dokonał formalności jeszcze klubowych. Został powitany przez trenera i dyrektora klubu. Tak jak powiedziałem, Robert Lewandowski poznaje swoich kolegów z nowej drużyny Chicago Fire. Chicago, Paweł Żuchowski.
2: O nowym etapie piłkarskiej kariery Roberta Lewandowskiego, który w Chicago Fire będzie nosił koszulkę z numerem 9, przeczytacie na rmf24.pl, a na mistrzowskie fakty sportowe zapraszamy Was tuż po 20.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To już jest ten czas. Popołudniowo-wieczorna pora, kiedy rozpoczyna się kolejne nadawanie.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzinie 20. Prezentuję to wydanie. Anna Wachowska, dobry wieczór.
2: Jestem, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie nowych limitów przyjęć na kierunkach lekarskich zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Potem seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Podkarpacia i Mazowsza. Która drużyna zagra w finale marzeń? Francja czy Hiszpania? Dziś pierwszy półfinał mundialu. Szereg wątpliwości wywołał ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia limit przyjęć na kierunkach lekarskich. W nowym roku akademickim w całej Polsce będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To zaledwie o 300 więcej niż w obecnym roku. Komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co wywołuje najwięcej wątpliwości?
3: Po pierwsze kwestia dlaczego, skoro w wielu szpitalach lekarzy brakuje, limity są tak niskie. Poseł Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej uważa, że limity na kierunkach lekarskich należy zlikwidować.
4: Naprawdę te limity nie są potrzebne, jeżeli rzeczywiście państwo dopilnuje tego, aby poszczególne uczelnie trzymały standard.
3: Stanisław Karczewski z PiS-u odpowiada, że górne granice miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy rosną od kilku lat właśnie w odpowiedzi na problemy szpitali.
5: To będzie już w niedługim czasie odczuwalne. Dobrze, że o 300 podniesiono. Wolałbym, żeby jeszcze więcej.
3: Ministerstwo Zdrowia z kolei przypomina w odpowiedzi, którą dostałem, że kilkanaście lat temu limity na kierunkach lekarskich były ponad dwa razy mniejsze niż teraz i dzisiaj resort nie widzi uzasadnienia dla znoszenia limitów przyjęć.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Jasienicy Rosielnej między Domaradzem i Krościenkiem Wyżnym na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła tam w bariery. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. I jeszcze ostrzeżenie dla podróżujących S7 na Mazowszu. W pobliżu Michałówka między Warszawą a Płońskiem doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Gdańska.
6: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
2: Już za godzinę na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, początek pierwszego półfinału mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. Mecz wzbudza też spore emocje w strefie kibica w Atlancie, ponad 1200 kilometrów od Dallas. I tam jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Witamy, Wojtku.
7: Jestem, witam.
2: Wojtku, których kibiców jest najwięcej?
7: Zdecydowanie najwięcej jest Argentyńczyków, którzy czekają na jutrzejszy mecz z Anglią tutaj w Atlancie, a dziś większość będzie wspierać Francuzów.
8: Francja very good.
7: Mają bardzo dobry zespół, powiedział mi jeden z Argentyńczyków. Głośniej jak na razie są trójkolorowi, którzy co jakiś czas śpiewają tutaj popularne Ale Le Ble, ale wielu z nich ma na głowach berety kojarzące się z Francją, no i oczywiście barwy narodowe.
9: Od blue,
7: niebieski, biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Jestem dumny, że mogę tu być i że gramy w półfinale. A nikogo ze zgromadzonych kibiców nie przestraszył tutaj nawet deszcz, który padał przez kilkadziesiąt minut. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: Z Wojtkiem będziemy się łączyć w kolejnych faktach, a już teraz mistrzowskie fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Tak, tak, za godzinę już pierwszy półfinał mundialu w Arlington zagrają Francuzi i Hiszpanie. Rok temu w półfinale Ligi Narodów w meczu tych drużyn Hiszpania wygrała 5-4. Na podobne emocje byłyby oczywiście mile widziane. Futbol w obu krajach odgrywa ważną rolę, o czym przypomina młoda hiszpańska gwiazda Lamine Yamal. Rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie można zobaczyć na Mistrzostwach Świata. Nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale jeśli futbol do czegoś służy, to właśnie do integracji, do budowania społeczeństwa, a nie ma na to lepszego przykładu niż Francja i my, mówił młody piłkarz Barcelony. Na razie na turnieju tylko jedna bramka tego genialnego nastolatka, a na mundialu Hiszpania gra tradycyjnie, po swojemu. Długo utrzymuje się przy piłce.
11: Hiszpania ma coś jeszcze. Oni bez piłki w swoim pressingu są bardzo skuteczni, ale też właśnie są bardzo przygotowani na te momenty straty. Tamta presja jest natychmiastowa, oni bardzo dużo piłek odbierają i to jest taka duża wartość.
10: Zauważa trener Robert Kolendowicz, przerywanie ataków Francji już na samym ich początku, to może być w tym meczu bardzo ważne. Trójkolorowi na turnieju strzelili 16 bramek, oddali 47 celnych strzałów. Najwięcej na razie na mundialu. Na koncie strat tylko dwie bramki, no ale Hiszpanom jedynego gola jak na razie strzelili tylko Belgowie. Z naszego punktu widzenia istotne powitanie Roberta Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Specjalna konferencja prasowa ma się rozpocząć za pół godziny. Sprawdzimy oczywiście, co będzie mówił nasz znakomity napastnik. Adam Małysz jest od dziś patronem Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle. Zobaczyć tam można wszystko, co ze skokami i z naszym mistrzem związane. On sam nie krył zadowolenia z otwarcia tego miejsca.
9: Te symulatory, które choćby tutaj są, pokazują, że nie musisz być super sportowcem, nie musisz iść od razu w wyczyn, ale możesz się świetnie bawić, a przy tym też uprawiać sport.
10: Podkreślał Adam Małysz.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Jutro Polska trochę temperaturą podzielona, bo część zachodu oraz także południa to temperatura maksymalnie 23-24 stopnie i sporo chmur oraz deszcze i nawet burze, a pozostała część naszego kraju, na, właściwie na północ i na północny wschód, no tam już 27-28 stopni, takie prawdziwe lipcowe lato. W kolejnych dniach będzie już bardziej sprawiedliwie, wszędzie będzie ciepło i słonecznie. Na to pewnie czekaliście, podobnie jak liczę na to, na spotkanie w naszym

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Poznać najnowsze fakty. W RMF FM przedstawi je Anna Wachowska.
2: Która drużyna bliżej piłkarskiego nieba? Rusza półfinał Mundialu 2026 Francja kontra Hiszpania. Na początek połączymy się z wysłannikiem RMF FM, który jest

0: strefie kibica w Atlancie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Poza tym przekażemy ważne informacje dla kierowców z Dolnego Śląska, a na koniec pod lupą naukowców ich wiarygodność. Rusza piłkarski hit dzisiejszego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, rozpoczyna się półfinałowy mecz mundialu. Francja mierzy się z Hiszpanią. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
1: Witamy.
0: Za nami prezentacja obu zespołów. Czyj hymn wzbudził większy aplauz?
1: No jednak głośniej byli tutaj słyszeni Francuzi. Raz, jednak, że hymn ich ma słowa oczywiście, ale z drugiej strony też tutaj Hiszpanie sobie troszkę podśpiewywali. Jednak głośne te marszą niosło się tutaj przez strefę kibica w Atlancie. Spotkanie już się rozpoczęło. Jego pierwsza minuta. Próbują atakować Hiszpanie, ale nic z tego jak na razie nie wyszło. No i w tych pierwszych minutach mamy bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę. W faktach mistrzowskich. Faktach sportowych.
2: Aktualny obraz faktów.
0: I pilna informacja sprzed chwili. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na ulicy Włókniarzy w Łodzi. Samochód osobowy wjechał tam w grupę osób czekających na zmianę świateł, by przejść przez jezdnię. Kobieta, która siedziała za kierownicą, była trzeźwa. Problemy na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W tunelach między Bolkowem a Kamienną Górą przez całą noc prowadzone będą prace serwisowe. Jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Drogowcy wyznaczyli objazd Krajową Piątką. Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., z zarzutami. Po porannym zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie.
3: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: Szef prokuratury Jaromir Rybczak nie ujawnił szczegółów zarzutów. Tłumaczył, że trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych dziś byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? Od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
4: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
0: O wiarygodności naukowców, która zależy od przypisywanych im intencji, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trwa bój o finał mundialu. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Dokładnie tak. Francja, Hiszpania. Kilka chwil temu rozpoczął się ten pierwszy półfinał mistrzostw świata w strefie kibica w Atlancie. To spotkanie w tłumie fanów obserwuje Wojciech Marczyk.
1: Tak jest,
5: Wojtek, te pierwsze minuty, ktoś już dał jakiś powód do takich gorących oklasków?
1: No i na razie nie, to wszystko takie próbowanie, sprawdzanie, dużo gry w środku pola, gdzieś szukanie swoich okazji, ale jak na razie bez konkretów. Tym konkretem jedynym mogą być jak na razie takie pojedynki Kyliana Mbappé z Fabianem Ruizem, to przecież dwaj klubowi nie do niedawna jeszcze koledzy, znają się, można powiedzieć, świetnie, no ale teraz walczą przeciwko sobie. Jak na razie ten mecz wyrównany, zacięty, bez konkretów i z bezbramkowym remisem z Atlanty, Wojciech Marczyk.
5: Na Chicago konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, nowego napastnika Chicago Fire. To historyczny dzień dla miasta, dla Chicago. Dziękuję Robertowi za wybranie naszego klubu. Tak konferencję prasową otworzył trener Greg Berhalter. Dla mnie ważne jest to, że widzę tutaj potencjał, przyznał z kolei Robert Lewandowski.
6: Z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
5: Tak mówił nasz napastnik. Nie chciał podpisać nowego kontraktu z Lechem Poznań, wylądował w wieczystej Kraków. Chorwacki obrońca Antonio Milic związał się z Beniaminem. zawodnikiem ekstraklasy, a były piłkarz Lecha Michał Skóraś zamienia belgijski Gent na francuskie Lens. A na Tour de France początek drugiego tygodnia rywalizacji pod dyktando Tadeja Pogacara lider wyścigu postanowił po dniu przerwy przypomnieć rywalom, kto jest najmocniejszy. Słoweniec wygrał 10. etap, wyprzedził Remco Evenepoela o ponad pół minuty.
7: Eksperci od pogody przewidują na najbliższe godziny przelotne opady deszczu, jeśli chodzi o południe i centrum kraju. Tutaj również burze, lokalnie nawet z gradem. Do tego jeszcze mogą się pojawić na południowym wschodzie mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. To takie dość niecodzienne zjawisko, jeśli chodzi o lato, ale no czasem tak się zdarza. Jutro, przypomnę, temperatura już od 24 do nawet 27 stopni, więc będzie trochę cieplej. Można szukać strojów, które są krótsze niż dłuższe.

0: Jedynka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Mam do przekazania, a przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Pierwszy półfinał Mundialu 2026. Hiszpania prowadzi 1-0 z Francją. Na początek relacje ze strefy kibica w Atlancie. Jest tam wysłannik RMF FM z redakcji sportowej. Potem burzowa noc w Polsce i puma uciekinierka na kwarantannie w poznańskim zoo. Hiszpania prowadzi z Francją 1-0 w pierwszym półfinale Mundialu. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Wojtku, jak na tego gola zareagowali oglądający mecz?
3: No, bardziej było słychać taki delikatny jęk zawodu niż jakiś wielki okrzyk radości. Jak mówiłem w jednym z naszych łączeń, no większość tutaj to niebieskie

0: niebieskie koszulki reprezentacji Francji i trudno się dziwić. No, ale kiedy później Hiszpanie przeprowadzili doskonałą akcję, tak naprawdę rozpracowali wieloma podaniami obronę reprezentacji Francji, to znowu był taki jęk zawodu i aż było widać głowy w tym tłumie, które podskoczyły z powodu nerwów, że Hiszpanie tej sytuacji nie wykorzystali i po 45 minutach prowadzą właściwie jedynie 1-0, a więcej o tym meczu już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
1: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz Faktów RMF FM.
2: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami na południe od linii Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, Radom i Zamość. SMS-owe alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Skierowano je do odbiorców w Świętokrzyskiem i Opolszczyźnie oraz części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W Śląskiem strażacy interweniowali już 93 razy po burzach, które przeszły nad regionem. Najwięcej wyjazdów było w Sosnowcu i Jaworznie. Strażacy usuwają tam połamane gałęzie i konary oraz wypompowują wodę z zalanych miejsc. W Sławkowie prewencyjnie ewakuowano ponad 30 osób z obozu harcerskiego. Po burzy harcerze wrócili do siebie. Gwałtowna nawałnica po południu przetoczyła się przez Wrocław. Woda weszła do piwnic i mieszkań, podtopiła ulice i torowiska, a wichura łamała drzewa. Takiego oberwania chmury dawno nie widziałyśmy, mówią w rozmowie z RMF FM mieszkanki stolicy Dolnego Śląska.
3: Cali mokrzy byliśmy. Włosy miałam jak po kąpieli. Nagle zaczęło tak padać. Chcieliśmy przeczekać pod drzewem, ale tak zaczęło padać i później miałam całą spódnicę mokrą i całą bluzkę mokrą. Wszystko miałam mokre.
4: Mi koleżanka wysyłała filmiki, że wszystko stoi i wysyłała też filmiki, jak auta jeżdżą przez te kałuże. To po prostu wyglądało trochę jakby powódź miała nadejść znowu. Więc to trochę było przerażające.
3: Właśnie ten deszcz jakby tak padał, że takimi falami przez ten wiatr, bo właśnie ten wiatr to był największy problem. To był straszny chaos, naprawdę.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Puma uciekinierka z okolic Polanowa przebywa już w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Zwierzę przejdzie teraz kwarantannę, a potem czeka je przeprowadzka, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Puma wczoraj została przywieziona do poznańskiego zoo, gdzie przebywa na kwarantannie. Ta może potrwać co najmniej miesiąc. Ze wstępnych badań wynika, że zwierzę to musiało wcześniej przebywać w towarzystwie ludzi, mówi Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu.
6: No nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy. Jej albo jego, bo płci nie znamy. Minimalizujemy stresy, a więc wszystkie bodźce, które by mogły jeszcze dodatkowo tutaj coś pogorszyć. No ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć.
5: Opiekunowie będą chcieli wykonać podstawowe badania. Zwierzę nie zostanie na dłużej w Poznaniu, bo nie ma tu warunków do przebywania takiego drapieżnika. Prawdopodobnie puma trafi do azylu lub innego ogrodu na zachodzie Europy.
2: O pumie z Polanowa, która trafiła do poznańskiego zoo, przeczytajcie na rmf24.pl. Tam są też zdjęcia uciekinierki, o której głośno w całej Polsce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Trwa piłkarskie starcie o finał mundialu. Mistrzowskie Fakty Sportowe i Patryk Serwański.
8: Hiszpania prowadzi z Francją w półfinale Mistrzostw Świata. Do przerwy 1-0. Gola z rzutu karnego strzelił Mikel Oyarzabal. Wojciech Marczyk obserwuje to spotkanie w strefie kibica w Atlancie.
9: Tak jest, witam.
8: Wojtek, a czy Francuzi mieli okazję, by te straty odrobić?
0: No jedną, właściwie taką jedyną, strzał Barkoli, to była najgroźniejsza sytuacja, można powiedzieć, dla Francuzów w tej pierwszej połowie. Pozostałe bez konkretów, chociaż Mikel Merino tutaj, znaczy przepraszam, Unai Simon raz dobrze interweniował przed Mbappé, przed swoim pole karnym, uprzedził napastnika Francuzów, no i ustrzegł się przed zagrożeniem ze strony jakże bramkostrzelnego na tym mundialu Mbappé. No jak na razie obie reprezentacje bez takich klarownych sytuacji, ten rzut karny to ta najlepsza okazja. Obie reprezentacje już wybiegają na murawę i za chwilę początek drugiej części meczu z Atlanty. Wojciech Marczyk.
8: No zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski bowiem oficjalnie zaprezentowany w klubie Chicago Fire. Strażacy w czwartek zmierzą się z Vancouver Whitecaps. Paweł Żuchowski, nasz korespondent, był na konferencji chicagowskiego klubu. Paweł, czy zobaczymy Lewego w czasie tego spotkania?
10: Dobry wieczór. Zapytałem o to Roberta Lewandowskiego. Powiedział mi, że pewnie znajdzie się w składzie, choć przyznał, że to wszystko będzie zależeć jeszcze od tego, jak się będzie czuł. Wczoraj Lewandowski przyleciał dopiero do Chicago. Powiedział mi, że został w drużynie dobrze przyjęty, teraz czas na adaptację, ale liczy, że Chicago będzie czuł się się jak w domu, no bo jest tutaj mnóstwo Polaków, którzy mu kibicują. Z Chicago Paweł Żuchowski.
8: No a kto wie, może Robert Lewandowski spotka się z naszymi siatkarzami. Oni też są w Chicago przed biało-czerwonymi. Ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, no i walka o awans do turnieju finałowego. Jutro mecz z Bułgarią, później także z Brazylią, Francją i reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Jutro Zielona Góra, Wrocław, Katowice i Kraków to 22-23 stopnia, więc jeszcze w miarę chłodno, sporo chmur i nawet może padać deszcz, ale już na przykład Rzeszów, Lublin, Białystok czy Warszawa to stopni 28 i dużo więcej słońca i bardziej pogodne niebo. W kolejnych dniach już to wszystko się wyrówna, będzie około 28 stopni i ta słoneczna pogoda utrzyma się przez co najmniej 3-4 dni. A potem może znowu będzie jakieś ochłodzenie, tak żeby troszkę było takiej...
7: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Mistrzostw Świata. Przed mikrofonem w RMF FM Anna Wachowska. Słuchamy.
2: Jestem. Zapraszam. Hiszpania gra dalej po zwycięstwie nad Francją 2-0, awansowała do finału mundialu. Za chwilę przeniesiemy się do strefy kibica w Atlancie i jest tam wysłannik RMF FM. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę portów w Iranie. Jak wznowienie działań na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny paliw? To wyjaśni nasz dziennikarz. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Półfinał z Francją właśnie dobiegł końca. Wynik 2-0 dla Hiszpanii. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Wojtku ponownie. Czy porażka Francuzów jest zaskoczeniem?
3: No delikatnym tak, bo Francuzi byli jednak typowani do tego złotego medalu. Bardzo mocna kadra, bardzo skuteczna, najskuteczniejsza na tych Mistrzostwach Świata. Hiszpanie to jednak najskuteczniejsza defensywa. Do tej pory stracili tylko jedną bramkę. Dziś... okazji reprezentacji Francji dzisiaj tutaj w tym spotkaniu, więc no trzeba przyznać, że zasłużona wygrana Hiszpanów, którzy po 45 minutach prowadzili 1-0 po rzucie karnym Oyarzabala, no a potem Pedro Porro podwyższył prowadzenie na 2-0.

0: No jak wspomniałeś, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Tutaj w strefie kibica w Atlancie nie ma czasu na analizy, na rozmyślanie nad tym, co było. Tutaj zaczyna się zabawa na scenie. Kolejni artyści, no i Hiszpanie tutaj już nawet widzę z imitacją Pucharu Świata. Zaczynają zabawę, zaczynają świętowanie. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt minut temu rozpoczęła blokadę morską Iranu. Chodzi o statki wypływające i wpływające do tamtejszych portów. Wznowienie operacji ogłosił wczoraj prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez ciśninę Ormuz, a to kluczowy szlak dla transportu ropy. W tej chwili trwa kolejna seria amerykańskich uderzeń na Iran. Irańscy strażnicy rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu. Cena ropy już poszybowała w górę. Baryłka tego surowca jest już wyceniana powyżej $80. To najwięcej od ponad miesiąca. Co możemy wkrótce zobaczyć na pylonach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Eksperci nie mają wątpliwości, że niebawem na stacjach paliw zobaczymy kolejne podwyżki.
4: 7 zł to jest taka nasza nowa codzienność, także jeśli chodzi o ceny benzyny 95-oktanowej, już nie tylko oleju napędowego, bo tamten poziom już nam się pojawiał. Natomiast teraz i benzyna po 7 zł i diesel w rejonie 7 zł 20 groszy nie powinien nas, myślę, w najbliższych dniach dziwić.
3: Wylicza analityk portalu ePetrol.pl Jakub Bogucki i raczej możemy spodziewać się coraz wyższych stawek. Jeśli cena ropy utrzyma się na podwyższonym poziomie, za kilka dni zapłacimy za tankowanie jeszcze więcej. Sytuację dodatkowo pogarsza kurs dolara, zdecydowanie wyższy niż w poprzednich miesiącach, a to właśnie w tej walucie rozliczana jest ropa.
2: Policjanci z Archiwum X i śledczy z Prokuratury Krajowej wracają do głośnego zaginięcia dwóch licealistek z Warszawy. 33 lata temu dwie 17-latki przyjechały na ferie pod Tatry i ślad po nich zaginął. Nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał ze śledczymi. Maćku, co dokładnie będą badać?
5: Dwie wersje wydarzeń, do których doszło w 1993 roku, tłumaczy Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
6: Mówię konkretnie o wyjściu dziewczyn z góry i tam ich zaginięciu, ewentualnie wątku dotyczącym sekt.
5: Miesiąc temu śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż będzie prowadzona przez policjantów z Archiwum X. Funkcjonariusze mają wrócić m.in. do badań w terenie.
6: Czy to będzie w górach, czy bardziej w okolicach Zakopanego, a może też i w innych miejscach, no tego na tym etapie nie mogę ujawnić. Na pewno nie odpuścimy tej sprawy aż do przedawnienia, które nastąpi za lat 17.
5: Dodaje prokurator Stasielak, 17-letnie warszawskie licealistki zaginęły w styczniu 1993 roku podczas zimowych ferii w Zakopanem. Mimo upływu ponad 3 dekad nigdy nie odnaleziono ich ciał.
2: I jeszcze najważniejsza sportowa informacja tego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, zakończył się mecz półfinałowy Mundialu. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. I takie są fakty ze świata sportu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dziś w nocy będzie jeszcze dość chłodno, bo temperatura maksymalna to 17 stopni, ale będą też takie miejsca, gdzie będzie zaledwie 9 stopni, to po Jeziorze Pomorskie na przykład. Do tego mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Do tych, którzy podróżują nocą, to ważna informacja. Weźcie to pod uwagę, bo momentami może być po prostu trochę trudniej jechać, ale pamiętajcie, że RMF jest zawsze z wami i do towarzystwa daje wam jak zawsze najlepszą muzykę.
8: A u nas... Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
2: Euforia hiszpańskich kibiców. Ich drużyna narodowa zameldowała się w finale mundialu. W faktach oddamy głos tym, którzy mecz Hiszpania-Francja śledzili w strefie kibica w Atlancie. Potem nowe, kontrowersyjne limity przyjęć na kierunkach lekarskich, szara strefa w najmie krótkoterminowym na celowniku rządu, a na koniec nadmorskie klimaty. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii awansowali do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale Mundialu Mistrzowie Europy pokonali 2-0 Francję. Po ostatnim gwizdku w strefie kibica w Atlancie zapanowała wielka fiesta hiszpańskich fanów. A rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM do Stanów Zjednoczonych Wojciech Marczak. Wierzyłam przez cały czas. Czułam, że wygramy. Nawet wchodząc dziś do pracy, powiedziałam, że wygramy. Jestem bardzo podekscytowana. To błogosławieństwo. Hiszpania zagrała dziś świetny mecz. Moim zdaniem to był najlepszy mecz Hiszpanii na tym turnieju, a Francja, jak na złość dla siebie, zagrała dziś najgorszy mecz. Czekałam na to. Wiedziałam, że wygramy i wejdziemy do finału. Świetnie było to zobaczyć. Kibice Francji szybko opuścili strefę kibica. Hiszpania dziś pozna swojego rywala, z którym zmierzy się w finale. O awans właśnie w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Rekordowa liczba uczelni będzie od października prowadzić studia na kierunkach lekarskich. Medycynę będzie można studiować w całym kraju na 39 uczelniach, wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z nowym limitem na kierunkach lekarskich będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To tylko 300 więcej niż teraz. Eksperci mają jednak wątpliwości,

0: wysokości. Czy to wystarczy, by odpowiedzieć na problemy wielu szpitali ze znalezieniem medyków chętnych do pracy? Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
2: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
1: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
0: Do Sejmu trafiły trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Chodzi o wiceprzewodniczącą klubu Lewicy Katarzynę Uberhan oraz posłów Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u i Tadeusza Chrzana z PiS-u. Jakie zarzuty chce im postawić prokuratura? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Katarzynie Uberhan wszczęte przez CBA w Poznaniu postępowanie pozwala postawić zarzuty składania przez 6 lat fałszywych oświadczeń majątkowych i przywłaszczenia pojazdu powierzonego jej w ramach leasingu. Wiceprzewodniczącej klubu Lewicy grozi kara nawet 8 lat więzienia. Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu prokuratura chce postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz nabytych dzięki nim lokali mieszkalnych, a także działań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za to. Posłowi PSL grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Tadeuszowi Chrzanowi śledczy chcą z kolei postawić zarzuty przekroczenia uprawnień w czasie sprawowania funkcji starosty jarosławskiego przez zatwierdzanie niewykonanych prac przy budowie strzelnicy finansowanej z budżetu MON, co naroziło powiat na kilkaset tysięcy złotych strat. Posłowi PiS grozi kara także do 10 lat więzienia.
0: Rząd przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w wynajmie krótkoterminowym. Wprowadzony zostanie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
4: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
0: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rządowy projekt doprecyzowuje też, że najem krótkoterminowy nie może trwać dłużej niż 30 dni.
5: Lato w blasku faktów RMF FM.
0: Dużo słońca, a na termometrach ponad 20 stopni. Takie będą najbliższe dni nad Bałtykiem. Turyści są pozytywnie zaskoczeni.
6: Fajnie.
7: Na plaży można posiedzieć?
6: Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
7: To chyba fajne wakacje.
6: Fajne.
8: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
7: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
8: No mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Niezależnie od tego, czy jesteście w domach, czy w podróży, spokojnej nocy Wam życzę. A fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dobranocka w RMF 80s.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Donald Trump miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry gotowy. Teraz resort sprawiedliwości weryfikuje, na jakiej podstawie były minister trafił do USA. Na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN, ale rządzący nie wykluczają tej możliwości w przypadku większego kryzysu. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Takie informacje podaje portal Axios, powołując się na amerykańskie i izraelskie źródła. Według tych doniesień Donald Trump przekonywał Benjamina Netanyahu, że obecność izraelskiej armii w południowej Syrii zwiększa napięcie w regionie i może prowadzić do dalszej eskalacji. Izraelski premier miał odpowiedzieć, że wojska pozostaną na miejscu, by zapewnić bezpieczeństwo granicom Izraela. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Wniosek liczy 300 stron i w ciągu tygodnia ma zostać przetłumaczony. Wczoraj natomiast do służby imigracyjnej i celnej USA miał zostać wysłany wniosek ministra sprawiedliwości o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży Zbigniewa Ziobry, mówi Waldemar Żurek.
2: Zobaczymy, czy Zbigniew Ziobro ma nadany jakiś status w Stanach Zjednoczonych, czy przebywa tam legalnie. Czy konieczna jest ekstradycja, czy też jakaś inna forma wydania nam naszego obywatela, który jest poszukiwany listem gończym i ścigany w Polsce.
1: Dlatego Waldemar Żurek chce informacji na temat okoliczności wjazdu Ziobry do USA, dokumentu, który mu przyznano, i ewentualnych wniosków o azyl lub inną ochronę, która utrudniłaby deportację.
3: To są fakty RMF FM.
1: Radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Trwa ustalenie przyczyn wypadku, do którego doszło wczoraj w województwie zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Na razie nie podjęto decyzji o zatrzymaniu policjantów, którzy podróżowali tym samochodem. Śledztwo prowadzone będzie pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnę, około południa nieoznakowany radiowóz potrącił 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Chłopak zginął na miejscu. Radiowozem jechało trzech policjantów, byli trzeźwi.

0: Mimo gwałtownego wzrostu cen ropy, na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN. Po kolejnej wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cena ropy poszybowała powyżej 80 dolarów za baryłkę. A to oznacza, że kierowców czeka droższe tankowanie. W faktach teraz z nami dziennikarz RMF FM, Igor Skrzypek. Czy rząd dopuszcza powrót przepisów obniżających ceny paliw?
1: Jeśli sytuacja wyraźnie się pogorszy, będzie czekać nas powrót do konfliktu na Bliskim Wschodzie, a wraz z nim ropa podrożeje jeszcze bardziej, wtedy taki scenariusz może pojawić się na stole. Na razie stawki powyżej 80 dolarów za baryłkę dla rządu nie stanowią alarmującego poziomu. Niewykluczone, że będą podjęte inne kroki. Ceny paliw mógłby obniżyć Orlen, na przykład poprzez zmianę marsz. Płocki koncern to wiodący hurtownik w Polsce, więc obniżka u tego sprzedawcy na pewno wywołałaby zmianę na całym rynku paliw. Jak jednak usłyszałem w źródłach rządowych, jeśli ropa podrożeje mocniej, CPN może wrócić, tak aby chronić gospodarkę przed wystrzeleniem inflacji.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Mówiliśmy przed chwilą o obniżkach cen paliw, a co dalej z drugim progiem podatkowym? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
3: Będzie, nie będzie. Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
4: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. Trzeba, to jest koncepcja, to jest propozycja Polski 2050.
3: Ale co na to minister?
4: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do polskich rajów.
3: Co na to minister? Bo to jest kluczowe pytanie.
4: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. My jako Polska 2050
3: premier
4: proponujemy...
3: Premier jest gotowy na takie decyzje. To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
4: Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlatego że ludzie oczekują...
3: To znaczy Polski 2050.
4: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
3: Minister, ale...
4: To byłoby ogromny błąd polityczny, gdybyśmy się na taką słuszną i potrzebną zmianę nie odważyli.
3: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
4: Jest wola polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra
3: naszej koalicji. Czyli pani zdaniem jest szansa, żeby to zmienić?
4: Koalicji. Tak, jest szansa, żeby to zmienić. Należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
3: Jest jakiś inny niż idealny?
4: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów, pani banków w większym stopniu, żeby to się zdarzyło
3: pani mówi o tym, co
4: koalicyjnie.
3: Być powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Może na nas spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
4: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest rozwiązanie...
3: I tak samo jest z tym podatkiem.
4: To rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i radialne. To nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
3: Ona
4: i
3: jest.
4: Teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
3: Czy jest wola polityczna premiera?
4: uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili. Pani naprawdę minister, tak powinno być. Jeżeli nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja
3: w wyborach. Krótko, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
4: To jest pytanie, które stawiamy. Ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
3: Ale tak też pani nie usłyszała.
4: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej koalicji. Polska 2050 proponuje. Proponuje i to jest potrzebne.
3: Będzie potrzebne nowy CPN, bo widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Iran strzela do statków. Donald Trump wprowadza taksę za ochronę statków, bo przecież przez 50 lat chronił cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone chroniły i dzięki temu statki pływały, teraz nie mogą pływać. No wygląda na to, że jest nowa eskalacja. Prezydent mówi o wojnie z Iranem. Ma znowuż zgodę na 60 dni.
4: Niewykluczone, że będzie taka potrzeba, ale zobaczmy, czy to jest jednorazowa, chwilowa eskalacja, czy coś, co się niestety rozwinie w kolejny etap wojny na Bliskim Wschodzie.
3: No, jeśli prezydent ma zgodę na wojnę...
4: Zmienność decyzji prezydenta Trumpa jest ogromna. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Dzisiaj powiedziane jedno, jutro zrobione zupełnie coś innego. W związku z tym naprawdę ta chwila, żeby zobaczyć, co się naprawdę zdarzy i do tego dostosować działania rządowe.
3: Ale chwila, to znaczy ile?
4: I te działania rządowe jeszcze dokończę. To jest z jednej strony ochrona konsumentów naszych tutaj, ale to jest także działanie na marże przede wszystkim, żeby w sytuacjach kryzysowych wojennych, wielkie korporacje paliwowe nie zarabiały na marżach.
3: No tak, ale
4: to
3: będzie kosztować,
4: na pewno musi zostać ograniczone.
3: W tej chwili to jest $84. 80 to była ta granica, od której miano wycofywać się z programu CPN. Już jest wyżej. No wiele wskazuje
4: było
3: na
4: niżej,
3: to, że będzie jeszcze wyżej.
4: Było niżej, dlatego, że było uspokojenie
3: teraz
4: i
3: jest wyżej.
4: Deklaracja, że już jest prawie, że umowa pokojowa i nagle wajcha w drugą stronę. Jest zmiana. W interesie prezydenta Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest nieeskalowanie cen ropy, bo czekają go wybory tak zwane śródokresowe i wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to fatalnie rezonują wysokie ceny ropy. Więc są przesłanki, żeby sądzić, że będzie chciał to uspokoić. Co się stanie? No my nie jesteśmy od wróżenia z fusów. Zobaczmy w najbliższych dniach, czy będzie
3: rządu,
4: wyciszanie, czy niestety będzie eskalacja.
3: W interesie tego rządu, jak każdego rządu, również jest, żeby ceny paliw nie poszły za bardzo w górę.
4: W interesie tego rządu jest, żeby w ogóle nie było tej wojny,
3: to,
4: jak widzimy,
3: Ale
4: na to nie mamy żadnego wpływu i to też warto podnieść, że źródła tego wszystkiego są kompletnie poza wpływem jakiegokolwiek rządu polskiego.
3: Pani minister, według naszego badania Puls Opinii przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie Radia RMF FM, 65% respondentów popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. 33% zdecydowanie popiera, 32% raczej tak, przeciwnych temu pomysłowi jest 22% ankietowanych, z czego tylko 7% zdecydowanie nie. Powinniśmy iść w tym kierunku zdecydowanie, jednoznacznie?
4: Zdecydowanie tak. Polska 2050 wyszła przed szereg z propozycją szkół wolnych od smartfonów. Na początku usłyszeliśmy nie, nie da się. Dzisiaj rządową, koalicyjną ustawą to zostało już uchwalone i kolejny krok jest ograniczenie dostępu młodych ludzi do sieci społecznościowych. Wszyscy wiemy, jaka to jest dewastacja, takie nieograniczone i w żaden sposób niemonitorowane przez starszych dostęp do tych sieci, to dewastuje i psychicznie, i intelektualnie. Na to już są badania. Wszyscy wiemy i po prostu chrońmy kolejne pokolenia. Cały rozwinięty świat dzisiaj to już robi.
3: Przeciwnicy mówią o tym, że to jednak wymaga pewnego wylegitymowania się, co oznacza, że dorośli będą musieli trochę ujawniać swojej prywatności w sieci.
4: Dla dobra kolejnego pokolenia i dla dobra młodych, dla dobra przyszłości chyba odpowiedzialni osoby starsze, czyli dorośli, powinni się zachować jak dorośli i myśleć o kolejnych pokoleniach i nie dopuścić do tego, żeby ta dewastacja intelektualna, psychologiczna, na to naprawdę są już badania, jak media społecznościowe użytkowane kompletnie bez żadnych limitów, co robią naszym dzieciom. No wszyscy to już wiemy, co robią, więc bądźmy dorośli, uchronimy chronimy nasze dzieci.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co daje mi paliwo?
1: Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
2: Do Polo po.
3: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk, opakowanie rodzinne 900 ml, w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.

0: co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
1: Do Polopo.
2: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie.
1: Polo.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Za niecały miesiąc mamy poznać pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia dla Śląska. Od rana nad całym regionem spodziewane są silne burze. Zakaz social mediów przed 16 urodzinami. Niemal 2/3 ankietowanych dorosłych popiera ten pomysł. Już w pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, kontrola to reakcja na informację o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. Z kolei pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jakie konkretne informacje ma dać ta kontrola? O tym Michał Dobrołowicz.
2: Przede wszystkim, czy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
2: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
1: Uwaga, mieszkańcy województwa śląskiego. IMGW wydał dla całego regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godziny 6 rano do 22. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu do 55 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz miejscami grad. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów, którym może porwać silny wiatr.
4: Podbój kosmosu w faktach RMF FM.
1: Nowa amerykańsko-rosyjska załoga dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na pokładzie statku Sojuz znalazło się troje astronautów, jeden z NASA, dwoje z rosyjskiego Roskosmosu. Misja potrwa około 8 miesięcy. Start odbył się z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. W wydarzeniu uczestniczył także szef NASA. To pierwsza od 8 lat wizyta administratora amerykańskiej agencji na Bajkonurze i kolejny sygnał, że mimo napięć politycznych Stany Zjednoczone i Rosja nadal współpracują na orbicie. Czy wzorem rozwiązań z innych krajów Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia? Z sondażu przeprowadzanego przez Opinia 24 dla RMF FM wynika, że tak. Za ograniczeniem dostępu do społecznościówek dla młodych ludzi opowiedziało się prawie 2/3 dorosłych Polaków. Co na takie rozwiązanie sami zainteresowani?
5: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi, ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
6: Ale pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
5: Tak, pilnuję. Dzisiaj dużo może wyjść. 4 godziny. Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger. No, mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
6: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyście go ze zrozumieniem, czy nie?
5: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni.